0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Lekarze chcą zapoznać się ze szczegółami reformy ochrony zdrowia. W Poznaniu ruszyły zapisy do drugiej edycji jesiennego biegu charytatywnego. Można zgłaszać kandydatów do konkursu Poznański Taksówkarz Roku. Samorząd lekarski chce poznać szczegóły reformy ochrony zdrowia. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plan reformy systemu. Zaproponowała maksymalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, powiedział, że większość proponowanych rozwiązań przedstawiono samorządowi już rok temu. Dlatego ważne są szczegóły.
3: Idziemy, można powiedzieć, z nadzieją, że poznamy jakieś szczegóły tych rozwiązań, które pani minister chciałaby wprowadzić, bo tak naprawdę na podstawie tego, co słyszeliśmy wczoraj na konferencji, to są postulaty, o których już była mowa w zeszłym roku, z których wtedy się wycofano. Natomiast nie znamy żadnych szczegółów, które by doprecyzowały, w jaki sposób te różne ograniczenia, które mają być prowadzone, będą po prostu funkcjonować.
2: Minister zdrowia zaproponowała, żeby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były 2 etaty. Zapowiedziała również e-kolejkę na zabiegi planowane, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach i bardziej szczegółowe kontrole. NFZ.
1: Informacje z Poznania.
2: 25 października odbędzie się druga edycja jesiennego biegu charytatywnego. Wszystkie środki pozyskane z wpisowego odbiegaczy przeznaczone są na wsparcie dla rodzin zastępczych i dzieci, które znajduje się pod ich opieką. Bieg ma nagłośnić kwestię rodzicielstwa zastępczego, mówi Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem.
4: Bieg jest organizowany misją propagowania rodzicielstwa zastępczego, który jest tematem dosyć mocno zaniedbany, mam wrażenie, i społeczność ma niską świadomość problemu, jakim jest duża ilość dzieci, która poszukuje domu, miasto, mówimy tutaj o Poznaniu, nie ma co z nimi zrobić. To jest bieg, który właśnie z jednej strony propaguje tą ideę i tą potrzebę, a z drugiej strony zbiera pieniądze na wyprawki na dobry start.
2: Jesienny bieg, podobnie jak w zeszłym roku, odbędzie się nad Poznańską Maltą. Zapisy na tegoroczną edycję imprezy już wystartowały. Zapisać można się przez stronę jesiennybieg.pl. W ramach wydarzenia będzie główny bieg na dystansie 10 km wokół Jeziora Maltańskiego, a także kolorowe biegi dziecięce, w których młodzi uczestnicy mogą rywalizować na dystansach od 200 do 1500 metrów. W ubiegłym roku udało się zebrać 100 tysięcy złotych dla dzieci z poznańskich rodzin zastępczych. Do 27 sierpnia można zgłaszać kandydatów do konkursu Poznański Taksówkarz Roku 2026. Dwuetapowa rywalizacja odbędzie się 28 sierpnia w Skoda Autoszkole oraz na terenie Skoda Autodrom Poznań. Uczestnicy zmierzą się zarówno z testem wiedzy, jak i próbami praktycznymi za kierownicą. Konkurs ma na celu promowanie wysokich standardów świadczenia usług taksówkarskich oraz wyróżnienie kierowców wykazujących się profesjonalizmem i znajomością miasta. Kandydatów można zgłaszać osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem formularza internetowego.
1: Informacje z regionu.
2: 80 uczniów leszczyńskich szkół podstawowych spędzi część wakacji nad Bałtykiem. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Leszna organizuje 2 turnusy kolonii letnich w Łazach koło Mielna, finansowane w całości z budżetu miasta Leszna w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program kolonii łączy wypoczynek z ciekawymi atrakcjami i działaniami profilaktycznymi. Uczestnicy odwiedzą m.in. Zamek Książąt Pomorskich, wezmą udział w rejsie statkiem oraz spędzą czas w parku wodnym w Koszalinie. W programie przewidziano też zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. A na koniec smutna informacja. Nie żyje Bonnie Tyler, jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki i wykonawczyni takich przebojów jak Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero oraz It's a Heartache. Walijska piosenkarka zmarła w wieku 75 lat w szpitalu w Portugalii. Rodzina i współpracownicy artystki poinformowali, że Bonnie Tyler zmarła minionej nocy w wyniku choroby, z którą walczyła w ostatnich tygodniach.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 22 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 26 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Chcielibyśmy, abyście zostali razem z nami. Już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no nie może być inaczej. Piotr Wielicki już tutaj ogłosił na naszej antenie, że zmarła Bonnie Tyler w wieku 75 lat. Jest to wielka strata dla, w ogóle dla muzyki rozrywkowej, dla muzyki walijskiej, brytyjskiej. No i nie może być inaczej. Zagramy Bonnie Tyler. Zresztą będzie to utwór, o którym Piotr wspominał również w serwisie. Zastanawiałem się, czy zagrać Holding Out for a Hero, czy nieco bardziej balladową odsłonę tej artystki, ale zagramy jednak bardziej balladowo, nostalgicznie, ku pamięci Bonnie Tyler. Ja to często mówię, w takich chwilach zostaje muzyka i zostają wspomnienia, a na pewno słuchacze Bonnie Tyler, nawet ci, którzy nie byli jej wielkimi fanami, nie znali jej płyt od deski do deski, zawsze ją szanowali, bo naprawdę była to wielka artystka i również jej głos naprawdę był bardzo charakterystyczny. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Tak zaczynamy smutno drugą część dnia w Radiu Emaus. Bonnie Tyler, bardzo dziękujemy.

0: Muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ni srebra, ni miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Wyruszając w drogę, często pakujemy zbyt wiele, by poczuć się bezpieczniej. Jezus podpowiada jednak, że siła tkwi w lekkości. Nadmiar rzeczy bywa kotwicą, która nie pozwala ruszyć z miejsca i skupić się na tym, co ważne. Najpiękniejszych darów, jak spokój czy życzliwość, nie da się kupić. Można je tylko bezinteresownie podarować. Uwolnienie rąk od zbędnych przedmiotów otwiera na autentyczne spotkanie i pozwala dostrzec, że to, co najcenniejsze, otrzymuje się za darmo. Pomyśl, jaką konkretną rzecz, której od dawna nie używam, oddam osobie potrzebującej.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 12:00. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także Maroon 5, She Will Be Loved. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy czwartek, 9 lipca, 190 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Weronika, Sylwia, ale także Aleksander. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj tylko jedno, ale za to bardzo inspirujące. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. Dobrze jest czasami łamać zasady, gdzieś tam tę rutynę zacierać, żeby właśnie może na przykład może taki spacer do pracy inną drogą mógł być inspiracją do zrobienia czegoś ciekawego. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, również mamy tylko jedno. Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, jak pogoda większa swoboda. No, rym na rymie można by powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, pochodzi ono od Edwarda Stachury. Prawdziwy przyjaciel to nie ten, który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten, który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam. Bardzo ciekawe zdanie na czwartek 9 lipca. A już za moment o godzinie 12:30 audycja Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Piotra Wielickiego. Zostańcie z nami, a teraz gramy dalej. Sheryl Crow i All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: W tym roku więcej zapłacimy za niektóre owoce, to z powodu upałów i nawałnic.
8: Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek.
7: Poprawia się sytuacja na rynku surowców, ceny paliw na stacjach benzynowych mogą nieco spaść.
9: Liczymy, że ceny paliwa niżej teraz będą niższe rynkowo.
7: Coraz więcej Polaków kupuje w sklepach, korzystając z tak zwanych płatności odroczonych. I o tym między innymi dziś w bilansie. Piotr Wielicki, zaczynamy.
5: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: Z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy informują, że słońce zniszczyło część roślin owoców miękkich, mówi ekspert sektora rolno-spożywczego w Banku Pekao S.A. Grzegorz Rykaczewski.
8: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
7: Ekspert dodaje, że pogoda może w trakcie sezonu wpływać na ceny nie tylko negatywnie, ale też pozytywnie. Tak było w tym roku w przypadku truskawek.
8: Z uwagi na dosyć mroźną zimę, dość chłodną wiosnę, rozpoczęliśmy sezon z cenami wyższymi niż w ubiegłym roku. Natomiast w trakcie sezonu truskawkowego, gdzie poprawa pogody, wyższe temperatury przyspieszyły nam dojrzewanie owoców i tym samym zwiększyły podaż owoców na rynku. Już na koniec sezonu płaciliśmy za truskawki nieco mniej, około 9% mniej niż przed rokiem.
7: Wzrostu cen obawiają się również osoby robiące zakupy na jednym z warszawskich bazarków.
10: Najbardziej się pani boi, że które produkty zdrożeją?
11: Owoce, truskawki, czereśnie, takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie, tak jak wspomniałam. Albo za dużo słońca, bo wysusza, albo za dużo deszczu.
12: Nie wiem, nie kupuję, ktoś inny kupuje, więc trudno mi powiedzieć, no.
13: Nie wiem, oby nie podrożało, dziękuję.
7: Grzegorz Rykaczewski dodał, że upały mogą też podwyższyć ceny warzyw. Zaznacza jednocześnie, że w tej chwili spora część warzyw jest tańsza niż rok temu. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja w sprawie cen paliw. W jego ocenie te mogą wkrótce spaść dzięki poprawiającej się sytuacji na rynku surowców. Minister mówi też o PR-owym zabiegu opozycji, która domaga się kontynuacji obniżek podatków zawartych w cenach paliw.
9: Liczymy, że ceny paliwa niżej teraz będą niższe rynkowo. Ja pamiętam, jak PiS wprowadzał obniżkę VAT-u, wtedy podnosili marże, wtedy podnosili inne części składowe, wobec czego nie było przełożenia obniżki VAT-u na obniżki na stacjach. My wprowadziliśmy skuteczniejszy mechanizm. Więc ze strony PiS-u oceniam to bardziej jako taką wrzutkę polityczną niż działanie, które miałoby ulżyć kierowcom.
7: PiS apeluje do marszałka Sejmu o przyjęcie ustawy, który obniży ceny paliw. Miałoby to nastąpić poprzez obniżenie podatku VAT i akcyzy. Jednocześnie krytykuje rząd za to, że zrezygnował z programu CPN na początku wakacji, gdy Polacy wyruszają na urlop. W wyniku tej decyzji ceny paliw na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy na litrze. W Polsce rośnie liczba osób, które kupując w sklepach korzystają z tak zwanych płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w pierwszych czterech miesiącach tego roku przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup towaru lub towarów z późniejszą opłatą nawet do 30 dni bez konsekwencji. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski tłumaczy, że choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to łatwo jednak wpaść w spiralę zadłużenia.
14: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
7: Ekspert zwraca uwagę, że płatności odroczone są pewnego rodzaju kredytem, który jest widoczny przez BIK, z którego korzystają banki, rozpatrując wnioski o pożyczki. Jarosław Sadowski podkreśla, że zadłużając się możemy mieć problem z zaciągnięciem na przykład kredytu hipotecznego.
14: To może być szczególnie też ważne, jeżeli planujemy zaciągnięcie kredytu hipotecznego, bo też każde zadłużenie posiadane zmniejszają nam dostępną kwotę kredytu hipotecznego, dlatego najlepiej na miesiąc czy dwa przed właśnie wnioskowaniem o kredyt hipoteczny najlepiej pozbyć się wszystkich innych limitów kredytowych, kart kredytowych.
7: Usługa jest raportowana przez BIK od listopada 2022 roku. Od tego czasu 3,5 miliona klientów skorzystało z 208 milionów transakcji odroczonych. Portfel Kup teraz, zapłać później, Buy Now, Pay Later, na koniec czerwca opiewał na ponad 1 100 000 000 zł. Polski rynek pracy jest zróżnicowany i stale się zmienia. Z najnowszego, eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że cztery zawody – sprzedawcy sklepowego, kierowcy samochodów ciężarowych, magazyniera i nauczyciela szkoły podstawowej – stanowią 13,5% wszystkich pracujących w gospodarce narodowej, powiedział dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań GUS Dominik Dąbrowski.
14: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
7: Z badania wynika, że poza tym, że ponad 640 tysięcy osób pracuje w zawodach zagrożonych automatyzacją i rozwojem sztucznej inteligencji.
14: To może być szczególnie też ważne, jeżeli planujemy zaciągnięcie kredytu hipotecznego, bo też każde zadłużenie posiadane zmniejszają nam dostępną kwotę kredytu hipotecznego, dlatego najlepiej...
7: Mimo że, jak wynika z badania, tradycyjne rzemiosło znika, a średni wiek krawców, jubilerów i szewców wynosi 50 lat, zapytani przez nas przedstawiciele tych profesji warszawskiego Grochowa nie obawiają się o zatrudnienie. W Polsce wyodrębniono 443 grupy zawodowe, ogółem zbiorowość pracujących wyniosła 14 milionów 100 tysięcy, natomiast liczba osób wykonujących wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne to 1 400 tysięcy. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony za pomocą aplikacji. To jedno z rozwiązań, które w procesie deregulacji przygotowało Ministerstwo Finansów. Zmiana ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański na konferencji Deregulacja 2.0 podkreślił, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym.
15: Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
7: Rząd chce też wprowadzić zmiany w prawie podatkowym, postępowaniach sądowych oraz wzmocnić udział lokalnych firm w zamówieniach publicznych. I to wszystko w tym bilansie. Dziękuję za spotkanie. Piotr Wielicki, do usłyszenia.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 13. Za nami Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. Za nami dwa utwory, dwa dosyć długie utwory. Czasami zdarza się, że na naszej antenie pojawiają się utwory, które trwają powyżej 5 minut. Za nami Red Hot Chili Peppers i Californication, za nami także grupa Wham i Freedom, a przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi również Piotr Wielicki. Poza anteną muszę wam powiedzieć, że Piotrowi powiedziałem, że ty to się umiesz ustawić. Nie dość, że tu wiadomości prowadzisz o 12, jeszcze bilans i tutaj jeszcze informacje, także oczywiście Piotra usłyszycie zaraz znowu w informacjach. No ale zanim informacje, no to oczywiście pogramy i utwór, który będzie za moment, bardzo często był gdzieś tam udostępniany przez chociażby moich znajomych, kiedy były 40-stopniowe upały, a i tak mam wrażenie, że ta piosenka to było jakieś takie lekkie niedopowiedzenie. Big Day i w dzień gorącego lata gramy ten utwór w tym momencie, nie wcale podczas takiego gorącego dnia jak dzisiaj.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 13. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. To hasło tegorocznego tygodnia Świętego Krzysztofa. Poznańskie Elżbietanki szukają wolontariuszy. Fundacja Rozwoju Stulec aktywizuje seniorów. Zbliża się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W tym roku potrwa od 19 do 26 lipca pod hasłem Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof, w ramach której kierowcy wpłacają 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr jako wyraz wdzięczności. Biskup Marek Ochlak z Madagaskaru zapewnia, że misjonarze na co dzień pamiętają o tym wsparciu.
3: Misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i

0: Bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
1: Środki zebrane w ramach akcji są przeznaczane na zakup samochodów, motocykli i rowerów dla polskich misjonarzy. Inicjatywę organizuje Miwa Polska, stowarzyszenie wspierające zakup środków transportu dla misjonarzy.
2: Informacje z Poznania.
1: Poznańskie Elżbietanki zapraszają do aktywnego spędzania wakacji. W sierpniu po raz pierwszy organizują wakacyjny wolontariat w nowym Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Siostra Józefa Krupa tłumaczy, że wolontariusze będą pomagać w codziennym funkcjonowaniu placówki.
3: Uczestniczenie w przygotowaniu kanapek, też przy roznoszeniu gorącej zupy, czy też kawy, rozmowy z tymi osobami, jak też mamy jeszcze świetlice, różne warsztaty, siłownia, gdzie też towarzyszą wolontariusze przy różnych ćwiczeniach.
1: Podczas wolontariatu odbędą się także spotkania, konferencje i warsztaty, podczas których zainteresowani dowiedzą się, jak pomóc osobie bezdomnej spotkanej na ulicy. W planach są również wspólne wyjścia, wyjazdy oraz zwiedzanie. Do udziału w wolontariacie może zgłosić się każda osoba w wieku od 18 do 35 lat lub osoby w wieku 16-17 lat za zgodą rodziców. Fundacja Rozwoju w Tulcach zorganizowała pierwsze spotkanie w ramach wspieranego przez powiat poznański cyklu Umysł w dobrej formie. Zajęcia zostały przeprowadzone w świetlicy wiejskiej w Tulcach. Działania mają charakter profilaktyczny, edukacyjny i aktywizujący. Skierowane są do seniorów, a w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizacją, ograniczeniami ruchowymi lub poznawczymi, a także tych pragnących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Podczas zajęć rozmawiano o tym, co pomaga dbać o umysł na co dzień. Pracowano też nad myśleniem skojarzeniowym, koncentracją uwagi i pamięcią semantyczną.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Paragony grozy powracają. Ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Turyści narzekają na to, ile muszą zapłacić za gofra, smażoną rybę czy napoje. Obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. Jak mówi profesor Justyna Osuch-Melet, za wysokie ceny odpowiada przede wszystkim charakter sezonu turystycznego.
4: My mamy krótki sezon i tam, gdzie w krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
1: W tym roku za gofra z bitą śmietaną i dodatkami w najbardziej obleganych przez turystów miejscach trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł. To o kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 23 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, ale i wietrznie, bo widzę, że za naszymi radiowymi oknami mocno powiewają gałązki, 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, tak wieje wiatr. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 13 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowek, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. No stwierdziłem, że ogram to troszeczkę na antenie, no bo w serwisie słychać było, że Piotr mówi, jakaś go chrypka złapała. Ja też coś czuję, że w gardle mnie coś zaczyna drapać. Mam nadzieję, że gardło wróci do 100% używalności do końca dyżuru. Myślę, że tego w miarę nie słyszycie, ale ja gdzieś tam czuję, że coś tam, kurczę, zaczyna łapać. No jeszcze ten jeden dźwięk, który się pojawił, tu się śmialiśmy z Piotrem, że chyba jakaś sztuczna inteligencja się odezwała, albo inne obce siły, można by powiedzieć. Ale przynajmniej wiecie, że radio jest na żywo. Nie, że tam, nie wiem, gramy coś z playbacku, jak to się mówi, tylko wszystko jest na żywo. No i jak sami możecie gdzieś tam zauważyć, no staramy się być dobrym radiem, ale czasami no pewne rzeczy, no czasami no nie wyjdą i to czasami nie z naszej winy. Ale przede wszystkim miejmy dobre myśli, a o dobrych myślach śpiewa Sylwia Grzeszczak i Liber. Tak zaczynamy godzinę 13, a Piotr już wychodzi ze studia. Ja mu się nie dziwię, ale Piotra usłyszycie o godzinie 14. Dzień dobry.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 18 minut po godzinie 13. Za nami na naszej antenie polski hat-trick, można by powiedzieć. Sylwia Grzeszczak i Liber, Dobre Myśli. Później Bratanki, Czerwone Korale. A przed chwilą Mrozu i Napad. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony radioemaus.pl. Tam w zakładce Gość Dnia publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. Wczoraj rozmawialiśmy z Marcinem Szewczykiem, starszym ekspertem z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Tematem były loterie na festynach i piknikach, a dzisiaj podczas naszej porannej rozmowy o 8.30 rozmawialiśmy z Moniką Gałęską, terapeutką tańcem. Tematem rozmowy była właśnie terapia tańcem, no bo jest to bardzo przyjemna rozrywka, co do tego na pewno nikt nie ma wątpliwości, ale mało kto wie, że również daje niebagatelne korzyści zdrowotne i to wcale nie tylko te fizyczne, na co pomaga taniec, czy każdy może tańczyć i czy każdy powinien. O tym wszystkim dzisiaj na naszej antenie mówiła Monika Gałęska, tancerka i terapeutka tańcem. Ta 9-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, także jest ta rozmowa, jak i inne nasze rozmowy poranne dostępne w aplikacji mobilnej. Możecie ją pobrać zarówno na iOS-a, jak i na Androida. No i również Radio Emaus jest dostępne w mediach społecznościowych. Jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, koniecznie nadróbcie zaległości. Facebook, Instagram, tam jesteśmy. No i również jest na naszej antenie dobra muzyka. Tym razem na naszej antenie Daria Zawiałow i Złamane Serce jest okej. Okay.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
8: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
10: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
11: Z orędzia Urbi et Orbi. Miłosierna miłość oblała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w nie z naszym człowieczeństwem. Otworzył przed nami przyszłość nadziei.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie dwa utwory i co ciekawe, przypadek nie przypadek, to były dwa utwory ze słowem True w tytule. Był zespół Spandau Ballet True, a także Phil Collins i True Colors. No i teraz naprawdę, zresztą słyszeliście dżingiel przed chwilą, szybkie informacje a propos poznańskiej pieszej pielgrzymki, która kolejny dzień, której po prostu kolejny dzień odbywa się dzisiaj. Jeżeli chodzi o grupy poznańskie, mamy ich troszeczkę, dlatego że jest grupa ekstremalna, pokutna, młodzieżowa, wielbienia, wyciszenia, biblijna, rodzinna i miłosierdzia. No i tak, grupa ekstremalna wyruszyła z Koźmina o godzinie 6:00, meta w Ostrowie Wielkopolskim, w Wysocku, w parafii świętego Pawła o godzinie 18:00. Grupa pokutna wystartowała z Raszkowa o 11:30, meta również w Ostrowie Wielkopolskim, meta to parafia Miłosierdzia Bożego o godzinie 18:00. Grupa młodzieżowa wystartowała z Pogrzybowa o godzinie 14:30, czyli wystartuje w sumie za moment. Ona ma swoją finisz na dzisiaj, będzie również w Ostrowie Wielkopolskim w parafii Świętego Ducha. Grupa wielbienia wystartowała z Raszkowa, 11:30, meta w Ostrowie Wielkopolskim w parafii Najświętszego Zbawiciela o godzinie 17:00. Grupa wyciszenia Raszków, 11:30, start, meta Ostrów Wielkopolski, parafia Matki Bożej Fatimskiej, 17:30. Grupa biblijna wystartowała z Dobrzycy o godzinie 6:00. A zakończy swoją dzisiaj podróż w Jankowie Przygodzkim o godzinie 19:00. Grupa rodzinna to Rozdraże, w start godzina 6:45, meta Gorzyce Wielkie godzina 17:00 i grupa Miłosierdzia Sośnica godzina 7:00, meta Przygodzice godzina 19:00. W tym momencie jeszcze dla prawie wszystkich grup, oprócz grupy ekstremalnej, odbywa się msza w Pogrzybowie od godziny 13:00. To jeżeli chodzi o grupy poznańskie, które dzisiaj idą za rozeznających powołanie oraz nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w archidiecezji poznańskiej. Jeżeli chodzi o grupę opalenickie, jak to wygląda? Tych grup jest nieco mniej. Grupa z Buku wystartowała dzisiaj o godzinie 10:00 ze Zdun, a meta w Garkach o 18:30. Grupa Opalenica, Kościan, Gostyń, start Kobylin godzina 6:00, meta w Odolanowie godzina 19:30. Grupa z Grodziska Wielkopolskiego wystartowała o 5:30 ze Smolic, a będzie finiszować dzisiaj również w Odolanowie godzina 19:30, a grupa Leszno-Pudliszki start dzisiaj o godzinie 8:00 z Jutrosina, a meta o godzinie 16:45 w Sulmierzycach. Spójrzmy jeszcze tylko, tę kartkę mam akurat trochę dalej od siebie, więc muszę po nią sięgnąć. Bo jeszcze jest oczywiście pielgrzymka duchowa. No i patrzę, widzę. Dzisiaj akurat pielgrzymka duchowa, która odbywa się pod hasłem Wypłyń na głębie, odbywa się w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Start tej pielgrzymki duchowej dzisiaj o godzinie 18:00 od Eucharystii, godzina 18:30 to różaniec. No i myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o newsy związane z poznańską pieszą pielgrzymką, także zapraszamy Was bardzo gorąco do śledzenia informacji na naszej antenie, bo na pewno czy ja, czy Arek Szymański, czy Tomek Wandel, chociaż nie, w sumie Tomek wraca w przyszłym tygodniu, to akurat Tomek nie, ale ja i Jarek będziemy Was informować a propos najnowszych informacji właśnie z poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, także zapraszamy Was do słuchania. No i skoro zaczęliśmy dżinglem poznańskiej pieszej pielgrzymki, to może zakończmy również tym dżinglem kolejne newsy, oby już niedługo.
0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 14. Za nami Eric Clapton i Leila w wersji akustycznej. No właśnie, czy jesteście fanami oryginału, czy właśnie tej wersji nieco innej, a nadal pięknej utworu Leila? Dawajcie nam znać. No ale my wam przede wszystkim damy znać o tym teraz, że o godzinie 14 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz gramy dalej i będzie artysta jednego utworu, ale za to jakiego? Eagle Eye Cherry, Save Tonight. No to co? Gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
9: W tym momencie minęła godzina 14. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
10: Są zarzuty dla mężczyzn, którzy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wypytywali o poparcie dla Stepana Bandery. W poznańskich szkołach i przedszkolach powstaną miejsca schronienia. W nowym ZOO w Poznaniu na świat przyszła żyrafa północna. Policja i prokuratura reagują na zajście na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Mężczyźni, którzy próbowali wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie uczelni, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Podejrzani 3 lipca stanęli pod biurem ukraińskiej firmy i wypytywali jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrano i udostępniono w sieci, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
11: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu, przy czym to zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co zgodnie z przesłankami kodeksu karnego może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania bądź też utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej.
10: Służby zabezpieczyły także komentarze pod filmem zamieszczonym w mediach społecznościowych. Według policji zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Podejrzani odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do winy. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub do roku.

0: wniosku pozbawienia wolności.
1: Informacje z Poznania.
0: Wybrane pomieszczenia w 9 budynkach oświatowych w Poznaniu zostaną zaprojektowane tak, by spełniały wymagania stawiane obiektom zbiorowej ochrony. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały już wszystkie umowy na wykonanie prac projektowych w ramach tego zadania. Przebudowane pomieszczenia będą służyły też w czasie braku zagrożenia, dlatego oprócz schronienia będą to miejsca wykorzystywane na co dzień zgodnie z potrzebami danej placówki. Maturzyści poznali już wyniki egzaminu dojrzałości. Zdało go 81% z nich. Do matur przystąpiło w tym roku 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. A na jakich uczelniach zamierzają kontynuować naukę maturzyści z 16 liceum w Poznaniu?
2: Najprawdopodobniej Uniwersytet Ekonomiczny i na drugim miejscu Politechnika. Myślałem o kierunku audyt i później ewentualnie może rachunkowość.
3: Na Politechnice Poznańskiej kierunek lotnictwo, o specjalizacji pilotaż.
4: Planuję iść na Politechnikę, na budownictwo albo architekturę, jeszcze się tak waham.
5: Gdzie dalej będziesz się kierowała?
6: Na Ekonomiczny Uniwersytet.
5: A co tam na tym uniwersytecie cię zainteresowało?
6: Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
7: Na finanse po angielsku idę, na Uniwersytet Ekonomiczny.
8: Ja akurat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
0: Prawo do poprawki ma 12% absolwentów. Dodatkowe egzaminy odbędą się 24 i 25 sierpnia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: W poznańskim Nowym Zoo na świat przyszła żyrafa północna. Nowa mieszkanka ogrodu ma na imię Ewa. Obecnie ma 10 dni i waży ponad 60 kg. Ten gatunek żyraf jest dziś niezwykle rzadki, zaznacza kierownik Nowego Zoo w Poznaniu Remigiusz Koziński.
9: Żyrafy północne są gatunkiem, który jest jednym z czterech gatunków żyraf. Natomiast ten właśnie gatunek jest najmniej liczny. Około 7 tysięcy tylko żyraf północnych żyje w rejonie Sudanu Południowego, Etiopii, a więc w Afryce. No i ten gatunek jest oczywiście w tak zwanym programie hodowlanym. Przypominam, że ogrody zoologiczne właśnie hodują zwierzęta gatunków, które są zagrożone wyginięciem. To jest nasz podstawowy, najważniejszy cel. Żyrafy takim gatunkiem niestety są.
0: Matką małej żyrafy jest Elsie, 15-letnia samica, a ojcem wciąż bardzo młody, bo mający nieco ponad 6,5 roku, Takkari.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
10: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, 24 kreski na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia, ale również zachmurzenie jest umiarkowane. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 6 minut po godzinie 14. Po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiek, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Można powiedzieć, że tradycyjnie napisał do nas stały słuchacz Mariusz z Leszna. Ci, którzy może teraz włączyli radio, dla kontekstu powiem, że jakieś 15 minut temu została, nawet i 20 minut temu została zagrana Leila Erika Claptona w wersji akustycznej. No i właśnie was spytałem, czy wolicie wersję studyjną, czy akustyczną. No i Mariusz odpowiedział, że Leila w wersji akustycznej to jest mój wybór. Pozdrawiam serdecznie. Szanujemy twój wybór, Mariusz. Myślę, że w sumie jakbym ja miał wybierać, to każda z tych wersji jest super, ale chyba jednak wydaje mi się, że chyba najpierw usłyszałem właśnie wersję akustyczną, nie wiedząc w sumie, że oryginał brzmi no troszeczkę inaczej. Pozdrawiamy ciebie, Mariusz, bardzo gorąco z Poznania do Leszna. Bardzo szybki transfer jest tych pozdrowień. Z tego, co słyszałem, to zresztą z Poznania do Leszna, czy w ogóle dalej do Wrocławia będzie się w ogóle za jakiś czas bardzo szybko śmigać pociągiem, no ale jednak co transfer radiowy, to transfer radiowy to jest najszybszy transfer, zwłaszcza w dobrym Radiu Emaus, zaraz już tak schodząc na ziemię. Gramy dalej, coś trzeba by było pograć, bo się oczywiście strasznie rozgadałem jak zwykle. Pogramy po polsku i cofniemy się już o ponad 20 lat, a ja pamiętam jak ta piosenka wychodziła, nadal brzmi pięknie. Kaja i Testosteron, tak zaczynamy godzinę 14 na naszej antenie muzycznie, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Ганы дуем жестом.
1: Добра музыка в радио Эмаус.
2: Siedemnaście minut po godzinie 14, za nami trzy polskie utwory. Pojawiła się Kaja, Testosteron, później Sarsa, Naucz mnie, a przed chwilą cofnęliśmy się o 30 lat, Robert Chojnacki i Piasek, Prawie do nieba. I prawie od dwóch tygodni obowiązuje ramówka wakacyjna w Radiu Emaus. Ja wiem, że już zdążyliście się przyzwyczaić, ale z drugiej strony może być ktoś po drugiej stronie, kto na przykład włączył Radio Emaus po raz pierwszy dzisiaj, no i na przykład chciałby może wiedzieć, jakie są wakacyjne audycje przygotowane na naszej antenie. No to tak, zacznijmy od tego, że normalnie przez cały rok jesteśmy w trzech pasmach dla Was, od godziny 6 do godziny 18. Każde pasmo trwa 4 godziny, a przez wakacje jest tak, że zaczynamy o godzinie 7, kończymy o godzinie 17 i są dwa pasma 5-godzinne. Oprócz zmian pasmowych, w każdy wakacyjny wtorek od godziny 20 do 22 Krzysztof Fonka zabiera nas w podróż zgodnie z audycją Wakacyjny Rozkład Jazdy. Zapraszam Was do śledzenia tego programu, jak i na przykład zapraszam Was na program Dookoła Świata. No bo o godzinie 17.10 codziennie ten program nadajemy na naszej antenie, a po programie Dookoła Świata w środę o godzinie 17.30 zapraszamy Was na wyprawę w Bieszczady, czyli o Bieszczadach inaczej. Także zapraszamy Was do wakacyjnej ramówki Radia Emaus, bo naprawdę jak zwykle dużo się dzieje, dużo ciekawych pozycji na naszej antenie i dużo ciekawej muzyki. Teraz na naszej antenie znowu utwór sprzed 30 lat, ale za to jaki, słuchajcie, The Verve Bittersweet Symphony.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Już prawie 21 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Dawid Podsiadło, Trofea, a także Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. A teraz sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, ale zanim na dobre wjedziemy do Poznania, szybki rzut oka na drogi dochodzące do Poznania, czyli na przykład S11. Widzę, że niestety tworzy się spory korek na węźle Poznań-Krzesiny. Od strony trasy katowickiej korek zaczyna się na wysokości Jaryszek, a w drugą stronę postoi się mniej więcej za zjazdem na Nowe Miasto Szczepankowo. Te korki są spowodowane tym, że węzeł w Poznań-Krzesiny jest częściowo obecnie w remoncie, dwie wiązki są zamknięte, no i to oznacza, że niestety są spore korki. Jeżeli chodzi o S5, widzę, że w tym momencie bez większych utrudnień, jeszcze spojrzę tylko na S11 po zjeździe z południowej obwodnicy Poznania, czyli za dwójki, widzę, że trwają prace drogowe po zjeździe na węźle Poznań Zachód ze S5 właśnie na A2, więc tutaj również drodzy kierowcy, uważajcie na siebie. No a teraz już wjedźmy do Poznania. No i co widzimy? Widzimy, że dojazd od strony ulicy Obornickiej przejezdny płynnie. Przejazd Poznań-Wola na ulicy Lutyckiej także bez problemu tutaj przejedziecie. Trasa nie Stachowska, o dziwo, widzę, że bez większych kłopotów również tutaj dotrzecie do celu. Dalej patrzę na ulicę Lechicką. Niewielkie korki do skrzyżowania z ulicą Serbską. Most Lecha przejezdny płynnie, ale okolica Mostu Lecha, czyli ulica Bałtycka, tutaj widzę, że zwłaszcza od strony właśnie Mostu Lecha się korkuje dosyć mocno. No i również ulica, która dochodzi do Mostu Lecha i do ulicy Bałtyckiej, czyli ulica Chlonda, mniej więcej od skrzyżowania z ulicą Smolną. Tutaj spodziewajcie się sporych utrudnień. Poznańskie ronda, tam teraz zaglądamy i patrzymy na rondo Śródka. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie z każdej strony, ale jeżeli byście zjechali w ulicę Wyszyńskiego, widzę, że tutaj zaczynają się spore utrudnienia, no ale one są spowodowane tym, że most Bolesława Chrobrego jest w remoncie, no i wówczas i chodzi o to, że no przejeżdżacie po prostu po jednej stronie mostu i to sprawia, że no ten ciąg komunikacyjny jest mocno ograniczony. Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami od ronda Lataje do ronda Śródka. Sytuacja opanowana, w drugą stronę, no niestety musicie doliczyć parę minut na płynny przejazd. Jeżeli chodzi o rondo Lataje, widzę, że tutaj również każdy z dojazdów przejezdny płynnie. Rondo Starołęka, no tutaj nie ma co ukrywać, że z każdej strony niestety mniejsze, większe korki. Największe są od strony ulicy Hetmańskiej. Korek zaczyna się na wysokości drogi Dębińskiej, no i postajecie do samego ronda Starołęka. Skrzyżowanie Głogowska, Hetmańska przejezdne bez większych kłopotów. Jeszcze zwróćmy uwagę na ulicę Głogowską, a dokładniej okolice pętli Górczyńskiej. Niewielkie utrudnienia w tym obszarze Poznania od samego wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego troszeczkę postoicie. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy Was do kontaktu 601 077 033, powtórzę numer SMS 601 077 033, to jest nasz numer kontaktowy w sprawach na przykład drogowych. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, także również tam możecie nam wysyłać wiadomości z utrudnieniami z poznańskich ulic i z wielkopolskich tras. Drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojście bezpiecznie do celu, a my za moment również będziemy dojeżdżać, ale będzie audycja w drodze do Emaus. Także zapraszamy Was do tego, abyście zostali razem z nami. Teraz na naszej antenie będzie gość, który już za nieco ponad miesiąc wystąpi w stolicy Wielkopolski. Czy zagra ten utwór? Jestem bardzo ciekawy. Robbie Williams i Rack DJ.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. We were good.

0: to z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Brak trzosa i zabezpieczenia, brak drugiej sukni i jedzenia to nie recepta na życie ucznia na tym świecie. Jezus mówi tutaj o pierwszej ewangelizacji, o przyciąganiu do Boga tych, którzy nie słyszeli o Nim. A jak do Niego przyciągnąć, jeśli samemu się nie ufa Bogu? Chodzi o to, by słuchacze doświadczyli, że Bóg jest darem, a nie zobowiązaniem. Wiemy bowiem, że zarówno Jezus, jak i uczniowie posiadali pieniądze i jakieś dobra i kazali pracować. Jakiego Boga pokazuje innym swoją postawą?

0: רדיו אמאוס.
1: Potwierdzamy, potwierdzamy, dobrze gramy. Można by powiedzieć, że jak zawsze za nami Robbie Williams i Rag DJ, za nami także Miley Cyrus i Flowers, za nami także mini audycja w drodze do Emaus, a przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. Czasami na naszej antenie gramy utwory 5-minutowe, 4-minutowe, a teraz będzie kompozycja, która trwa prawie 6 minut. Pewnie zastanawiacie się, o jaki utwór chodzi. Aerosmith i Amazing. Ten utwór gramy w tym momencie. Zapraszam już Was teraz na informacje na 15.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Zakończyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia. W Poznaniu ruszyły zapisy do jesiennego biegu charytatywnego. W najbliższą sobotę w Lesznie można odwiedzić rynki śniadaniowe. Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej rozmawiali z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą o planowanych zmianach w ochronie zdrowia. Po spotkaniu prezes NIL Łukasz Jankowski ocenił, że była to długa i konstruktywna rozmowa, która może być dobrym początkiem dalszych negocjacji. Podkreślał, że widać wolę współpracy ze strony ministerstwa. Jednak jak zaznaczył, lekarze oczekują konkretnych rozwiązań dotyczących m.in. wyceny świadczeń medycznych.
2: Temu ma służyć właśnie współpraca nad tym, żeby te patologie wykasować z systemu. Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów, ale wychodzę ze spotkania z nadzieją, że po tych silnych emocjach, które były w przestrzeni publicznej, rozpocznie się praca i współpraca. Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
1: Minister zdrowia zaprezentowała wczoraj pakiet zmian w ochronie zdrowia oczekiwanych przez premiera. To m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, utworzenie centralnej e-kolejki oraz zobowiązanie publicznych szpitali do niewykorzystywania zewnętrznych spółek do wykonywania zabiegów, które placówki powinny realizować we własnym zakresie.
0: Informacje z Poznania.
1: 25 października odbędzie się druga edycja jesiennego biegu charytatywnego. Wszystkie środki pozyskane z wpisowego odbiegaczy przeznaczone są na wsparcie rodzin zastępczych i dzieci, które znajdują się pod ich opieką. Bieg ma nagłośnić kwestię rodzicielstwa zastępczego, mówi Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem.
3: Bieg jest zorganizowany misją propagowania rodzicielstwa zastępczego, który jest

0: tematem dosyć mocno zaniedbany, mam wrażenie, i społeczność ma niską świadomość problemu, jakim jest duża ilość dzieci, która poszukuje domu, miasto, mówimy tutaj o Poznaniu, nie ma co z nimi zrobić. To jest bieg, który właśnie z jednej strony propaguje tą ideę i tą potrzebę, a z drugiej strony zbiera pieniądze na wyprawki na dobry start.
1: Jesienny bieg, podobnie jak w zeszłym roku, odbędzie się nad poznańską Maltą. Zapisy na tegoroczną edycję imprezy już wystartowały. Zapisać można się przez stronę jesiennybieg.pl. W ramach wydarzenia będzie główny bieg na dystansie 10 km wokół Jeziora Maltańskiego, a także kolorowe biegi dziecięce, w których młodsi uczestnicy mogą rywalizować na dystansach od 200 do 1500 metrów. W ubiegłym roku udało się zebrać 100 tysięcy złotych dla dzieci z poznańskich rodzin zastępczych. A do 27 sierpnia można zgłaszać kandydatów do konkursu Poznański Taksówkarz Roku 2026. Dwuetapowa rywalizacja odbędzie się 28 sierpnia w Skoda Autoszkole oraz na terenie Skoda Autodrome Poznań. Uczestnicy zmierzą się zarówno z testem wiedzy, jak i próbami praktycznymi za kierownicą. Konkurs ma na celu promowanie wysokich standardów świadczenia usług taksówkarskich oraz wyróżnienie kierowców wykazujących się profesjonalizmem i znajomością miasta. Kandydatów można zgłaszać osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem formularza internetowego.
2: Informacje z regionu.
1: W najbliższą sobotę w Lesznie będzie można odwiedzić rynki śniadaniowe. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 w Parku Leszczyńskich Satyryków za Teatrem Miejskim. Na uczestników będzie czekać mnóstwo atrakcji, zapowiada Patrycja Piotrowiak z Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.
3: Oprócz pysznego jedzenia i dobrej kawy nie zabraknie strefy warsztatowej, strefy relaksu oraz strefy dla maluszków i strefy aktywności. O godzinie 12 zapraszamy na przedstawienie Teatrzyku Pompon Smok Stefan. Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji i zapraszamy serdecznie, żeby spędzić z nami to przedpołudnie w najbliższą sobotę.
1: Wydarzenie potrwa do godziny 14, wstęp jest bezpłatny.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie w Poznaniu występują spore przejaśnienia, zachmurzenie jest niewielkie, wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie ta jakość jest dobra, a biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 15, po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17, no i zapraszamy, abyście zostali razem z nami, czyli właśnie razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment na naszej antenie konkurs popołudniowy, on wystartuje o godzinie 15.15. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także zagadnienie konkursowe, ale na razie nic wam nie zdradzam, słuchajcie, nie ma tak lekko, musicie poczekać do godziny 15.15. Poczekacie? Na pewno poczekacie, słuchajcie, ale przygotujcie już swoje telefony, żeby już zgłosić jak najszybciej w naszym konkursie. Zanim jednak on się rozpocznie, pogramy, nie może być inaczej. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tak zaczynamy 15. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się dzisiaj w zgłoszeniu konkursowym waszymi wspomnieniami, skojarzeniami ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148, powtarzam 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie w zgłoszeniu w waszym SMS-ie dzielicie się wspomnieniami, skojarzeniami z zmarłą dziś Bonnie Tyler. Zapraszam was do wysyłki wiadomości. Przypomnę jeszcze raz, wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, no i dzielicie się wspomnieniami, skojarzeniami ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was mocno kciuki, startujemy z konkursem popołudniowym, a wy zgłaszajcie się w naszej zabawie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw w naszej popołudniowej zabawie, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się dzisiaj w zgłoszeniu konkursowym waszymi wspomnieniami, skojarzeniami ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz warunki. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w swoim zgłoszeniu konkursowym wspomnieniami, skojarzeniami ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania w popołudniowym konkursie Radia Emaus zestaw trzech książek właśnie od nas, więc zapraszam Was bardzo gorąco do uczestnictwa w popołudniowej zabawie. My nie gryziemy, słuchajcie, my naprawdę nie gryziemy. Śmiało możecie do nas wysłać swoje zgłoszenie konkursowe. Trzymamy za Was mocno kciuki, liczymy na jak najwięcej SMS-ów. A teraz na naszej antenie, może nie Bonnie Tyler, ale Avril Lavigne.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
2: Io benedico Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Z orędzia Urbi et Orbi. Miłosierna miłość oblała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w nie z naszym człowieczeństwem. Otworzył przed nami przyszłość nadziei.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. A dzisiaj proszę Was w zgłoszeniu konkursowym o Wasze wspomnienia, skojarzenia ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Już z podatkiem VAT-a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz numer 7148, 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się wspomnieniami, skojarzeniami ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zapraszam Was do uczestnictwa w konkursie. Konkurs oczywiście jeszcze trwa, ale naprawdę nie ma co przeciągać swojego zamiaru zgłoszenia w nieskończoność. Przypominam, że dzisiaj pytamy Was, prosimy Was o wspomnienia, skojarzenia ze zmarłą dziś Bonnie Tyler.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No, słuchajcie, ostatnie przypomnienie o naszym porannym, popołudniowym konkursie. Kuba, jest popołudnie, a nie poranek. Człowieku, ogarnij się. Konkurs popołudniowy trwa, tego się trzymajmy dzisiaj do wygrania. Zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie w swoim zgłoszeniu dzielicie się wspomnieniami, skojarzeniami ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do zgarnięcia zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się swoimi wspomnieniami, skojarzeniami ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a rozwiązanie konkursu za około 7 minut. Więc macie dużo czasu, no ale może to i być też mało czasu, jeżeli chodzi o wasze zgłoszenie, więc naprawdę nie ma co zwlekać. Naprawdę nie ma co zwlekać. Zapraszamy do zgłoszenia się w naszym popołudniowym konkursie, a za 7 minut rozwiązujemy naszą zabawę. Teraz jednak na naszej antenie Kasia Kowalska i Antidotum.

0: to z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapytałem dzisiaj was w konkursie, prosiłem was o wspomnienia, skojarzenia ze zmarłą dziś Bonnie Tyler. Bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszym konkursie, ale wygrywa Anna, która podzieliła się następującym wspomnieniem. Przy jej piosenkach rodziłam dwójkę dzieci. Najpiękniejsze wspomnienia. Anna, no, jesteś bezkonkurencyjna w dzisiejszym, byłaś bezkonkurencyjna w dzisiejszej popołudniowej zabawie, w dzisiejszym konkursie. Dzisiaj nagroda, czyli trzy książki, zestaw trzech książek ląduje w twoje ręce. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją nagrodę. Także Anna, gratuluję tobie wygranej. Kolejne konkursy już jutro, 9.15, konkurs poranny, 15.15, konkurs popołudniowy. No ale informacje Radia Emaus będą nieco szybciej, bo już o godzinie 16, a przedstawi je Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie One Republic i Counting Stars.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Za nami na naszej antenie grupa One Republic, a także Desire. A teraz czas na najnowsze informacje Radia Emaus, no bo całkiem niedawno minęła godzina 16. Lecimy z tematem.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Okuliści z Poznania przygotowują się do wyprawy do Kamerunu. Poznańskie Elżbietanki szukają wolontariuszy na wakacje. Uczniowie i misjonarze światłem świata na drogach to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa. W drugim tygodniu września rusza projekt humanitarno-naukowy Protetyk Słuchu dla Świata. Dwaj naukowcy z Zakładu Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Olgierd Stiller i Michał Tomczak, wyruszą na trzytygodniową misję do Kamerunu. Ich celem będzie kompleksowa diagnostyka słuchu oraz bezpłatne dopasowanie aparatów słuchowych u dzieci i dorosłych odciętych od opieki medycznej. Kierowniczka Zakładu Protetyki Słuchu, profesor Dorota Chojan-Jezierska, zauważa, że takie misje to niekiedy jedyna szansa dla dzieci z ubogich części świata.
3: Trafiamy na takie miejsca, gdzie dzieci są po prostu odizolowane i społecznie, i edukacyjnie, a dzięki tej naszej diagnostyce i potem wsparciu rehabilitacyjnemu mogą po prostu wrócić do świata dźwięków.
2: Głównym punktem misji będzie pomoc dzieciom głuchoniemym. Dr Olgierd Stiller, uczestnik wyprawy, zaznacza, że niesiona pomoc ma charakter długofalowy.
4: Myśmy też chcieli, troszeczkę dostarczając sprzęt, żeby Afryka stanęła na własne nogi i to się już dzieje. Kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd. Także jest to bardzo praktyczna, prosta forma, dlatego udało się to tam wykonać.
2: By pomóc w misji, można oddawać sprawne aparaty słuchowe do dobromatu ustawionego w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu.
1: Informacje z regionu.
2: 80 uczniów leszczyńskich szkół podstawowych spędzi część wakacji nad Bałtykiem. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Leszna organizuje dwa turnusy kolonii letnich w Łazach koło Mielna, finansowane w całości z budżetu miasta Leszna w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program kolonii łączy wypoczynek z ciekawymi atrakcjami i działaniami profilaktycznymi. Uczestnicy odwiedzą m.in. Zamek Książąt Pomorskich, wezmą udział w rejsie statkiem oraz spędzą czas w parku wodnym w Koszalinie. W programie przewidziano również zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Poznańskie Elżbietanki zapraszają do aktywnego spędzania wakacji. W sierpniu po raz pierwszy organizują wakacyjny wolontariat w nowym Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej.

0: profesor Józefa Krupa tłumaczy, że wolontariusze będą pomagać w codziennym funkcjonowaniu placówki.
1: Uczestniczenie w przygotowaniu kanapek, też przy roznoszeniu gorącej zupy, czy też kawy, rozmowy z tymi osobami. Jak też mamy jeszcze świetlice, różne warsztaty, siłownia, gdzie też towarzyszą wolontariusze przy różnych ćwiczeniach.
0: Podczas wolontariatu odbędą się także spotkania, konferencje i warsztaty, podczas których zainteresowani dowiedzą się, jak pomóc osobie bezdomnej spotkanej na ulicy. W planach są również wspólne wyjścia, wyjazdy oraz zwiedzanie. Do udziału w wolontariacie może zgłosić się każda osoba w wieku od 18 do 35 lat lub osoby w wieku 16-17 lat za zgodą rodziców.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Zbliża się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W tym roku potrwa on od 19 do 26 lipca pod hasłem Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof, w ramach której kierowcy wpłacają 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr jako wyraz wdzięczności. Biskup Marek Ochlak z Madagaskaru zapewnia, że misjonarze na co dzień pamiętają o tym wsparciu.
3: Misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
0: Środki zebrane w ramach akcji są przeznaczane na zakup samochodów, motocykli i rowerów dla polskich misjonarzy. Inicjatywę organizuje Miwa Polska, stowarzyszenie, które wspiera zakup środków transportu dla misjonarzy.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia. Zachmurzenie jest niewielkie. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra. Zobaczmy, jak wygląda biometr, czy również jest w porządku. Jak najbardziej, biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16, po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowego, także skupiony. Czegoś tam wypatruje Piotr Wielicki, ale w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. No i zapraszamy, żeby właśnie co najmniej do 17 zostać razem z nami. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no cóż, w ciągu tygodnia to tempo bywa różne, ale w czwartek wydaje mi się, że jeszcze trzyma nas szybkie tempo, a o szybkim tempie śpiewa Wiktor Dyduła. Ja jednak jestem zdania, że oczywiście, kiedy trzeba popracować, to się wówczas włącza tryb turbo, ale czasami dobrze jest lekko odpocząć, odetchnąć, żeby móc znowu działać. Wiktor Dyduła, szybkie tempo, gramy ten utwór jako pierwszy w ostatniej godzinie środka dnia. Gramy, dzień dobry. Yeah, yeah.

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Co można znaleźć w mroku lochów i więzień? Prawdę o potwornej deprawacji ludzkiej duszy? O otchłani zła, w jaką może wpaść człowiek? Też, ale akurat dzisiejszy patron spotkał tam Chrystusa. Jako chiński żołnierz z prowincji Sichuan, Zhao Rong pełnił obowiązki strażnika. Był rok 1772 i właśnie rozpoczynała się w Chinach fala prześladowań chrześcijan. Jednym z tych, którzy trafili wtedy do cel, był francuski misjonarz Jean-Martin Moyet. Świadectwo jego życia, a także rozmowy z tym kapłanem kontynuowane po jego zwolnieniu sprawiły, że Zhao Rong nie tylko opuścił wojsko, ale 28 sierpnia 1776 roku przyjął chrzest, bierzmowanie i nowe imię – Augustyn, na cześć patrona tego właśnie wyjątkowego dnia. Wyjątkowy był także i nasz neofita, który tak bardzo zaprosił wtedy nowo poznanego Chrystusa do swego życia, że w roku 1781 przyjął również święcenia kapłańskie. Przez ponad 30 lat, częściowo publicznie, częściej zaś w konspiracji, ksiądz Augustyn Zhao Rong pełnił swoją posługę. Aż w końcu, w okresie kolejnej fali prześladowań z początku XIX wieku, został aresztowany, gdy udzielał sakramentów choremu. Choć liczył sobie wtedy już 69 lat, został skazany na 60 uderzeń bambusowym kijem w kostki i 80 policzków zadanych skórzaną podeszwą. Jego organizm nie wytrzymał takiej kary. Augustyn Zhao Rong zmarł w 1815 roku, stając się tym samym pierwszym chińskim kapłanem męczennikiem.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Za nami także dwa utwory. Jeden z lat 2000, drugi jeszcze z lat 90. U2 i Beautiful Day to za nami. Za nami także Alanis Morissette i You Learn. A przed nami punktualnie o godzinie 16.30 kolejny, ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie, skoro były lata 2090, czas na 80. Zespół Yes, Owner of a Lonely Hearts.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dziś w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia, które zaczyna się właściwie już za moment, bo o godzinie 17. Jest to prowadzenie kuratorskie po wystawie Zerwać Czerwony Sztandar, Poznański Czerwiec 1956. Miejsce to Biblioteka Raczyńskich, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Jest to prowadzenie kuratorskie z doktorem Piotrem Grzelczakiem. A wystawa zrealizowana jest we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu i Ratuszem Muzeum Poznania. Muzeum Poznania zaprezentuje obiekty pochodzące ze zbiorów poznańskich instytucji kultury i kolekcji prywatnych. Wśród nich znajduje się m.in. teczka zawierająca ingerencje cenzorskie, eliminujące wiersz Kazimiery Iłakowiczówny Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Między innymi także wśród zbiorów na wystawie będzie twórczość poetycka Konrada Dober-Szojca. No i to wszystko zostanie przypomniane za sprawą oryginalnych maszynopisów jego dzieł, a to wszystko na wystawie Zerwać Czerwony Sztandar, Poznański Czerwiec 1956. Oprowadzanie kuratorskie z doktorem Piotrem Grzelczakiem dziś o godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. A o 19.30 w Farze Poznańskiej kolejna odsłona cyklu Staromiejskie Koncerty Organowe. Dzisiaj wystąpi Michał Duźniak. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Jak sami organizatorzy zapraszają, w okresie letnim entuzjaści muzyki organowej będą mogli nacieszyć swoje ucho. W poznańskiej farze odbędzie się cykl koncertów organowych, a staromiejskie koncerty organowe będą się odbywać w każdy czwartek lipca i sierpnia o godzinie 19.30 w poznańskiej farze. No i udział w koncertach jest bezpłatny. Dołączamy się do tego zaproszenia. Dzisiaj w ramach cyklu wystąpi Michał Duźniak. Staromiejskie koncerty organowe, koncert Michała Duźniaka o godzinie 19.30 w farze poznańskiej. Wstęp jest wolny. No i na koniec zapraszamy Was na wydarzenie plenerowe. To wydarzenie plenerowe odbywa się w ramach cyklu Scena nad Rusałką. Dzisiaj zagra Jan Marczewski, a także Kosma Król, więc zapraszamy Was na to wydarzenie, na te dwa koncerty. Spodziewajcie się klimatów około rapowych. Jan Marczewski, 19.30, Kosma Król, godzina 21. Scena nad Rusałką zaprasza. Wstęp na koncerty jest jak zawsze wolny. No i to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejne już jutro o godzinie 11.30, a także o 16.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 17 za nami na naszej antenie. Ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy aż 4 kompozycje. Pojawiła się Madonna i Secret, później Peter Gabriel i Sledgehammer, później Daria Zawiało, Fifi Hollywood, a przed chwilą zaśpiewała Sylwia Grzeszczak utwór o latawcach. Przed nami punktualnie o godzinie 17. Ostatni już na dziś informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki. Mogę zdradzić, że Piotr jest już w naszym radiowym studiu i przegląda jeszcze ostatnie tematy do naszego serwisu informacyjnego, który pojawi się już o godzinie 17. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz, no właśnie, utwór trochę na czasie, no bo mundial odbywa się między innymi w Stanach Zjednoczonych, a teraz będzie Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Za nami na naszej antenie Bruce Springsteen, a także grupa Jamiroquai, a przed nami ostatni już na dziś informacji Radia Emaus, które przedstawi Piotr Wielicki. Piotr, lecisz z tematem.
0: Informacje Radia Emaus.
2: Metropolita Poznański przy grobie świętego Jana Pawła II w Rzymie. Na Politechnice Poznańskiej odbywa się kosmiczna konferencja. W Poznaniu rusza cykl spotkań Rzeka Żywa. Do Rzymu przybyły grupy pielgrzymów z archidiecezji poznańskiej, które kończą w ten sposób kolejny rok szkolny i katechetyczny. Przybywamy do grobu świętego Jana Pawła II, by podziękować za miniony rok szkolny i katechetyczny oraz modlić się o przyszłość katechezy w Polsce, mówił w rozmowie z Vatican News metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Jak podkreślił, pielgrzymka do Rzymu to także okazja do dziękczynienia za beatyfikację księdza Stanisława Strajcha oraz zawierzenia Bogu wyzwań, przed którymi stoi dziś Kościół.
0: Informacje z Poznania.
2: Eksperci z całego świata zastanawiają się w Poznaniu, jak obronić Ziemię przed kosmiczną kolizją. Na Politechnice Poznańskiej odbywa się po raz pierwszy w Polsce 15. Międzynarodowa Konferencja Asteroids, Comets, Meteors. Jednym z najważniejszych punktów programu było dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami Japońskiej Agencji Kosmicznej, którzy zaprezentowali wyniki oraz zdjęcia z bliskiego przelotu swojej sondy obok planetoidy Torifiun. Profesor Sławomir Breiter z Obserwatorium Astronomicznego UAM podkreśla, że prowadzenie takich misji ma ogromne znaczenie.
3: Liczymy się z tym, że może w ostatniej chwili odkryjemy jakiś obiekt, który zagraża Ziemi i wtedy trzeba będzie na jego spotkanie skierować co się da, co będzie pod ręką. Być może właśnie takie wyeksploatowane już pojazdy kosmiczne z resztkami paliwa i między innymi to był jeden z celów tej rozszerzonej misji Hayabusa 2. Przeleciała szczęśliwie bardzo blisko, 800 metrów, to tego się nikt nie spodziewał wcześniej.
2: W przeszłości sonda zebrała już dane z planetoidy Ryugu. Teraz naukowcy planują skierować ją w stronę prawdopodobnie najmniejszej planetoidy, jaką kiedykolwiek odwiedziła sonda wysłana z Ziemi. Dotarcie do celu planowane jest jednak dopiero na 2031 rok. A tymczasem Rama Poznania otwiera się na Wartę i Cybinę. Rozpoczyna się cykl Rzeka Żywa, czyli seria weekendowych wydarzeń zwracających uwagę na znaczenie rzek, zieleni i przyrody w życiu miasta. W programie znalazły się m.in. warsztaty, wspólne spacery i koncerty. Maciej Gil z Bramy Poznania zapewnia, że wydarzenia są skierowane do wszystkich zainteresowanych.
4: Niektóre są skierowane dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, inne są stricte dla dorosłych. Jedne są bardziej specyficzne, takie jak na przykład warsztaty z mikroskopami, gdzie damy nura w nurt cybiny i sprawdzimy, co tam pływa pod mikroskopem. Inne mają większą formę otwartą, jak na przykład somatyczny piknik. Tutaj można po prostu przyjść i dołączyć, sprawdzić, czy nam to odpowiada.
2: Tegoroczną edycję zainaugurują w najbliższą sobotę o godzinie 10 warsztaty z cyjanotypii, czyli techniki fotograficznej umożliwiającej wykonywanie bezpośrednich odbitek z przedmiotów na materiale światłoczułym. Szczegółowy program oraz informacje o zapisach na wybrane wydarzenia

0: Poznania można znaleźć na stronie internetowej Bramy Poznania.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Ruszył nabór do konkursu Poznański Taksówkarz Roku 2026. Konkurs ma promować wysoką jakość usług taksówkarskich oraz wyróżnić kierowców, którzy wykazują się profesjonalizmem i doskonałą znajomością miasta. Kandydatów można zgłaszać już dziś, informuje Katarzyna Izydorska z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.
2: Wypełnia formularz taki zgłoszeniowy. Może to zrobić tutaj u nas na miejscu w urzędzie, w oddziale, tuż na stanowisku obsługi klienta. Nie ma problemu tutaj na 28 czerwca 404. Może taki formularz oczywiście pobrać sobie ze strony internetowej www.poznań.pl/taksi. To jest nasza strona taka internetowa dedykowana poznańskim taksówkom. Lub też na tej stronie też jest odnośnik, jest link, gdzie można elektronicznie taki formularz zgłosić.
0: Pierwszy etap konkursu obejmie test sprawdzający znajomość miasta, jego historii i atrakcji, a także przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Do części praktycznej awansuje maksymalnie 25 uczestników, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów. Laureatów poznamy podczas obchodów Dnia Taksówkarza, które odbędą się 30 sierpnia na Placu Kolegiackim.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 22 kreski na plusie. W Poznaniu występują spore przejaśnienia, wiatr wieje z prędkością 26 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, sprawdzamy jaki jest biometr. Jest on korzystny, dzień zakończy się o godzinie 21.14. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro i w sobotę maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, w niedzielę 25, a w poniedziałek 27.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

7 minut po godzinie 17, po raz ostatni już na dziś kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki, ten duet, ten tandem Radia Emaus był z wami od godziny 12. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Ze mną się słyszycie jutro, uwaga, od godziny 7 do godziny 12, więc nie wiem jak wy, ja już się chyba powolutku kładę spać. Ja już za moment będzie mini audycja, a nawet audycja dookoła świata. Zapraszam was na nią bardzo gorąco. Na sam koniec dzisiejszych pasm w Radiu Emaus Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Słyszymy się jutro samego rana. No to co? Słyszymy się jutro, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy nasze zwiedzanie stolicy Łotwy, czyli Rygi. W ostatnim odcinku nasz spacer po tym mieście rozpoczęliśmy od Starego Miasta i na Starym Mieście jeszcze pozostajemy. Tak jak już wówczas wspomniałem, tu bowiem każda uliczka zasługuje na uwagę i pełna jest kolorowych i przepięknych kamienic. No a najbardziej znane zlokalizowane są przy Mazapils, czyli ulicy Małej Zamkowej. No i tak jak Tallinn ma słynne trzy siostry, tak Ryga ma słynnych trzech braci. Choć każda z tych kamienic powstała w innym czasie i została wybudowana w innym stylu, to łączy je wspólna cecha. Każda z nich może poszczycić się bogatym zdobnictwem. Od prawej strony, nieco cofnięty względem pozostałych budynków, pod numerem 17 znajduje się najstarszy z braci. Pochodzi on z XV wieku, utrzymany jest w stylu surowego gotyku i ze wszystkich braci posiada najmniej ozdób. Podobno jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w stolicy Łotwy. Kiedyś był wykorzystywany do produkcji i handlu. Tuż obok stoi średniowieczny dom, który odzwierciedla zamożność jego dawnych mieszkańców dzięki zdobieniom i bogatej fakturze elewacji. Został zbudowany pod koniec pierwszej połowy XVII wieku w stylu modnego w tamtym czasie w Europie manieryzmu niderlandzkiego i podobno jest tym najpiękniejszym z trzech braci. Natomiast trzeci, najmłodszy z braci, zaprojektowany jest w stylu renesansowym. Z dumą prezentuje zdobione portale i bogate detale architektoniczne. Na jego elewacji znajduje się ciekawy motyw w postaci maski, co miało chronić mieszkańców przed złymi mocami. Obecnie w kompleksie mieści się siedziba Muzeum Architektury Łotwy i Państwowej Inspekcji Ochrony Dziedzictwa. Będąc na Starym Mieście, nie sposób pominąć też placu Liwu. To kolejny skwer tętniący życiem z dużą ilością kawiarni i restauracji, które zachwyca przede wszystkim kolorową zabudową. Co ciekawe, niegdyś takie kolorowe kamieniczki wypełniały wszystkie boki, ale zostały wyparte przez późniejszą zabudowę. Perełkami, na które szczególnie należy zwrócić uwagę, są budynki Wielkiej i Małej Gildii. Oba powstały już w średniowieczu i służyły kupcom jako miejsca spotkań, dobijania targów, ale też rozrywki. I oba w XIX wieku zostały przebudowane do dzisiejszego neogotyckiego kształtu. Większy jest obecnie salą koncertową, a mniejszy centrum kultury. Warto też wspomnieć, że dawniej przez plac płynęła rzeka Ryga, o czym dziś przypomina kształt kwietnych klombów układających się w kształcie fal. Przy placu znajduje się jeszcze jedna bardzo znana i często fotografowana kamienica. To Dom Kotów. Jest to secesyjny budynek zbudowany w 1909 roku i stylizowany na architekturę średniowieczną. Dom słynie z wyjątkowej fasady ozdobionej dekoracjami przedstawiającymi koty, a dokładnie są to rzeźby dwóch kotów z charakterystycznie wygiętymi grzbietami i uniesionymi ogonami. Rzeźby te umieszczone są na bocznych wieżyczkach budynku. Z rzeźbami kotów wiąże się pewna legenda, zgodnie z którą wizerunki tylnej części ciała kotów były pierwotnie zwrócone w kierunku biur Wielkiej Gildii, ekskluzywnego klubu bogatych niemieckich przemysłowców i niedostępnego dla innych nacji. Taka lokalizacja rzeźb miała być swego rodzaju zemstą właściciela domu, Łotysza Plume, za odmowę przyjęcia go w poczet członków klubu. Fakt ten tak bardzo mu się nie spodobał, że postanowił umieścić na dachu swojego domu koty odwrócone ogonem w stronę owego klubu z przesłaniem dobrze nam wszystkim znanym, czyli pocałujcie mnie właśnie tam. Obrażony prezydent gildii wytoczył proces sądowy, który trwał podobno 10 lat i zakończył się wyrokiem nakazującym odwrócenie kotów ogonem. Na oddzielną uwagę zasługują ryskie mury obronne. Zostały one wzniesione w latach 1206-1207. W kolejnych dekadach i stuleciach były systematycznie rozbudowywane. Głównym budulcem, który wykorzystywano, był kamień i cegła. Wkrótce średniowieczną Rygę otaczały mury o wysokości sięgającej od 6 do 10 metrów oraz o szerokości prawie 2 metrów. Dodatkowo w newralgicznych punktach zostało wzniesionych 27 wież i baszt. Do miasta można było się dostać jedynie za pośrednictwem 8 bram. Dziś najlepiej zachowanym fragmentem murów miejskich Rygi jest potężna baszta prochowa. Była jednym z najważniejszych punktów obrony miasta. Wysunięta najdalej na północ, strzegła

0: W średniowieczu baszta nazywała się Piaskowa, bo broniła bramy piaskowej. Nazwa pochodziła najprawdopodobniej od piaszczystej drogi prowadzącej z Rygi do Pskowa. W północnej części Starego Miasta w 1987 roku zrekonstruowano fragment muru obronnego o długości 60 metrów z jedną z wież obronnych, a mianowicie wieżą Ramera. Kolejny zrekonstruowany w 1960 roku fragment muru o długości około 12 metrów znajduje się przy ulicy Kaleju, zamykając dziedziniec Jana Seta. Odtworzono go w formie, jaką uzyskał w ostatnim etapie budowy, czyli pod koniec XV wieku. Nie sposób pominąć też Bramy Szwedzkiej. Zdaniem wielu jest to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Rydze i jedno z najchętniej fotografowanych. Brama została wykuta w 1689 roku w jednej z miejskich kamienic celem umożliwienia połączenia nowej dzielnicy Rygi z garnizonem szwedzkim. Jej istnienie świadczy o strategicznym znaczeniu miasta w tamtych czasach. Brama Szwedzka była nie tylko miejscem przechodzenia przez mury obronne, ale również pełniła rolę w kontroli ruchu i handlu. Zamykana przy zachodzie słońca, a otwierana przy wschodzie, regulowała dostęp do miasta i zapewniała bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Z miejscem tym związana jest też pewna legenda, która mówi, że jeśli przejdziemy pod tą bramą z ukochaną osobą, to nasza miłość będzie trwała wiecznie. Spacerując po Rydze, nie sposób pominąć też tutejszego zamku. Położony jest on na brzegu rzeki Dźwiny i jest ważnym symbolem historycznym miasta i dziedzictwem długiej i burzliwej historii Łotwy. Zamek został zbudowany w 1330 roku na polecenie Zakonu Kawalerów Mieczowych i przez lata był główną siedzibą Zakonu Krzyżackiego w Inflantach. Co ciekawe, wybudowano go poza murami Rygi, po tym, gdy mieszczanie zburzyli poprzedni zamek krzyżacki stojący w centrum Starego Miasta. W 1484 roku mieszczanie zniszczyli także ten zamek, a jego odbudowa ciągnęła się aż do 1515 roku. Dodano wtedy dwie szerokie, okrągłe baszty. W długiej historii tego zamku nie brak też i polskich akcentów. W 1562 roku na zamku złożono hołd przedstawicielowi króla Polski. Zamek do 1621 roku był rezydencją namiestnika króla Polski, a w 1582 roku na zamku rezydował król Stefan Batory. W 1938 roku rząd łotewski ogłosił, że zamek będzie odtąd siedzibą parlamentu, a od 1995 roku jest rezydencją prezydenta Łotwy oraz siedzibą kilku państwowych muzeów. Mieści się tu m.in. Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Łotwy i Muzeum Sztuki Zagranicznej. Oprócz jego historycznego i kulturowego znaczenia, zamek w Rydze oferuje również wspaniałe widoki na miasto i rzekę Dźwinę. I na koniec dzisiejszego spaceru po Rydze odwiedzimy jeszcze park Bastøykalns. Mieści się on w samym centrum, tuż obok Starego Miasta i uchodzi za jedno z najbardziej romantycznych miejsc w centrum Rygi. Swoją nazwę zawdzięcza wzgórzu bastionowemu, nasypanemu tu w drugiej połowie XIX wieku. Liczne wąskie alejki oraz przepływający przez park kanał miejski utworzony w latach 50. XIX wieku dodają temu miejscu dodatkowego uroku i przyciągają rzesze spacerowiczów. Ponadto znajduje się tu wiele obiektów małej architektury, m.in. pomniki, urokliwe domki dla łabędzi, kolorowe kwietniki, kaskady wodne, ławeczki oraz liczne mostki, w tym jeden ozdobiony tysiącami kłódek zakochanych z całego świata. W sezonie letnim po kanale kursują tramwaje wodne, a także łódki. To oczywiście jeszcze nie wszystko, co Ryga ma do zaoferowania, dlatego do tego miasta na pewno jeszcze wrócimy, chociażby po to, by odwiedzić tutejszy niezwykły i wyjątkowy targ miejski, podziwiać ryską secesję, a także poszukać wielkiego lisa. Póki co za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: W wakacje to nie tylko czas urlopów, ale też czas pielgrzymek, które wyruszają w Polsce z różnych miejscowości do Częstochowy, na Jasną Górę. I my też o tym piszemy i to jest temat okładkowy, a temat numeru jest paradoksalnie jakby zupełnie z innej półki, bo jest taką pochwałą zwyczajności.
2: Jeżeli chodzi o pielgrzymki, to jest taka wyjątkowa sytuacja, w której bez względu na to, kiedy nas będą Państwo słuchać, czy w czwartek, czy w niedzielę,
1: czy w tym tygodniu, czy w innym,
2: to zdanie... No, w innym tygodniu może być gorzej, ale akurat w tym tygodniu to zdanie będzie prawdziwe, to znaczy poznańska pierwsza pielgrzymka idzie.
1: A, poznańska, tak.
2: Tak. Mhm. Inne będą oczywiście w różnych terminach z tymi kilkoma szczytami tak naprawdę pielgrzymkowymi, ale nasi pielgrzymi są już od poniedziałku, kiedy ta zasadnicza część grupy wychodziła z Poznania w drodze. Te, które mają nieco dalej do Częstochowy, no musiały wyjść na pielgrzymi szlak znacznie wcześniej. To może od tego, bo to Elżbieta Wiater o pielgrzymkach.
1: Ja jestem w ogóle ciekaw, czy nasi słuchacze, czytelnicy rozpoznają w ogóle, co to jest za pielgrzymka, zdjęcie z jakiej pielgrzymki pojawiło się na naszej okładce. Ilustruje także właśnie tekst Elżbiety Wiater, która wskazuje słusznie, że pielgrzymka jest w jakimś sensie obrazem naszej życiowej drogi i jak to w pielgrzymce bywa, nie tylko chodzi o to, żeby przejść tę drogę, bo to sama droga nas zmienia, ale żeby to było możliwe. No to droga musi mieć wyraźnie określony cel, bo nie da się iść tak po prostu.
2: No tak, i też patrząc właśnie na pielgrzymów, którzy już są albo za chwilę znajdą się na trasie, znowu możemy się odwoływać do tego, że kiedyś to było, tak? Kiedyś to były zdecydowanie liczniejsze grupy, kiedyś tego było zdecydowanie więcej, ale myślę sobie, że i tak możemy mówić o pewnym masowym wręcz ruchu. Ludzie z różnych miejsc Polski, że będziemy zatrzymywać się tylko przy pielgrzymkach do Częstochowy, poświęcają swój wolny czas, swoje wakacje, czasami właśnie z całymi rodzinami, po to, żeby bez względu na warunki atmosferyczne, bez względu na to, czy jest gorąco, czy jest zimno, zmierzać w kierunku jasnogórskiego sanktuarium i robią to z jakiegoś powodu. Zaryzykowałbym taką tezę, że zdecydowana większość z nich ma to wszystko dobrze poukładane w głowach.
1: Tak, ale dodajmy do tego, jeśli patrzymy na malejące liczby, no to musimy też sobie uświadomić, że w ogóle nas jest roku na rok coraz mniej jako Polaków, a poza tym faktycznie tych szlaków pielgrzymkowych jest wiele, chociażby żeby wspomnieć szlak Jakubowy, który przecież w ostatnich latach przeżywa swoje odrodzenie i właściwie od niego w jakimś sensie nawet wychodzi Elżbieta Wiater, bo nawiązuje do filmu Droga Życia. Zresztą to jest taka jej niesamowita zdolność do tego, że łączy głębokie tematy duchowe z popkulturą, więc łatwo dać się jej złowić na ważne tematy, bo myślę, że wielu z nas to, od czego ona wychodzi, doskonale zna.
2: To jest nasz temat okładkowy, tak.
1: A temat numeru
2: dotyczy czegoś innego i znowu tutaj możemy powiedzieć, że dzisiaj na billboardach wręcz znajduje się takie hasło: musisz być sobą, tak? Musisz być indywidualny, musisz się odróżnić, postaw na samorealizację. Chodzi o to, żeby się wybijać. Za czarną owcę może uchodzić ktoś, kto powie: a guzik, nie chcę iść w tym kierunku, chcę pozostać normalny, przeciętny, zwyczajny.
1: I czy to źle?
2: No właśnie. Angelika Szelongowska-Mironiuk i jezuita ojciec Roman Groszewski poruszają właśnie ten temat, mówiąc o tym, że taka normalność, taka zwyczajność, przeciętność, byśmy powiedzieli, chociaż to słowo kojarzy nam się raczej negatywnie, są absolutnie w porządku. Zwyczajność to nie porażka, mówi Angelika Szelongowska-Mironiuk, a ojciec Groszewski mówi, że właśnie w życiu duchowym taka normalność, niekoniecznie jakieś wielkie uniesienia, nadzwyczajne, mistyczne przeżycia i tak dalej, również mogą być modlitwą, również mogą nas prowadzić do Boga.
1: Tak, to od czego wychodzi w ogóle Roman Groszewski, to jest myślę bardzo cenne. On zarysowuje takie własne doświadczenie, kiedy miał kiedyś powiedzieć kazanie do dzieci i totalnie nie potrafił ogarnąć tej sytuacji, z którą się spotkał i po prostu odpuścił to kazanie, powiedział, no nie powiem, bo wszyscy byli, i on był zdumiony, że nikt nie miał do niego pretensji po tym, nie? To znaczy, że nie wiem, nie sprostał czemuś i tak dalej. Natomiast on też wychodzi z takiego doświadczenia miała no, takie, które ma wiele osób, nie? Czyli właśnie tutaj praca, tu sprawy domowe, tu trzeba ogarnąć dzieciaki, no i rodzice resztką sił odmówią zdrować Maryję wieczorem i czy Ojcze Nasz i no i właśnie, mają takie poczucie, że powinni dać siebie więcej, że to nie jest modlitwa, że to jest taki tylko ochłap rzucony Panu Bogu, a on próbuje pokazać właśnie jak próbować chwytać to, co przynosi nam dzień, że tutaj tytuł już wiele zdradza. Wszystko może stać się modlitwą. Właśnie kwestia tego, jak to ujmiemy, jak my to spojrzymy, jaki nadamy temu sens, więc bardzo, bardzo to polecam i wydaje mi się, że mogę już wybiec nawet do przodu trochę, że za kilka numerów poniekąd wrócimy do podobnego motywu, to znaczy tak jak tutaj głosimy pochwałę zwyczajności, tak będziemy głosili pochwałę nudy. I to może niektórych zaskoczyć, ale okazuje się, że ponudzić się nieco, a więc nie szukać nieustannie nowych bodźców, które będą nas stymulować do działania, to w gruncie rzeczy jest nie tylko dobre dla zdrowia psychicznego, ale także duchowego.
2: A wiesz, co by niektórzy powiedzieli? Ludzie inteligentni się nie nudzą. Ale dobra, zostawmy tę rozmowę.
1: Ale na... to ja odbiję, bo to odsyłam do filmu Race, który jest filmem absolutnie dla ludzi inteligentnych, bo trzeba tam dobrze wyłapać wszystkie te smaczki, które się pojawiają, a z całą pewnością osnowa tego filmu to przecież nuda na tym statku.
2: Tak. Pochwała zwyczajności, ale też w tym numerze przewodnika w dziale Kościół o nadzwyczajnych wydarzeniach piszemy. Pierwsze z nich to objawienia w Giedrzwałdzie. To są jedyne w Polsce uznane objawienia maryjne. Będziemy obchodzić w przyszłym roku ich 150. rocznicę, a odkrywaniu Giedrzwałdu na nowo pisze w tym numerze Jacek Borkowicz, bazując na książce Ewy Czaczkowskiej. Cała masa bardzo ciekawych historii, bo znana jest na pewno ta mówiąca właśnie o tym, że to dzięki tym wydarzeniom udało się, można powiedzieć, zachować polskość. Łatwiejsza była też ta polska droga do niepodległości. Te takie społeczno-polityczno-tożsamościowe historie, myślę, że są znane. Ale na przykład nie wiem, czy znany jest Państwu los tych dwóch dziewcząt, które były świadkami objawień. Jeden, myślę, że na pewno, bo to taka kanoniczna, można powiedzieć, opowieść. Ale drugi, niekoniecznie, a w tym artykule dowiedzą się Państwo, co też stało się z tą drugą młodą kobietą, która właśnie była świadkiem tych objawień.
1: A drugie to umiesz zachęcić, naprawdę.
2: Ja przeczytałem z dużym zainteresowaniem. A drugie takie nadzwyczajne wydarzenie to wizyta papieża Leona na Lampedusie. Papież Franciszek, jego poprzednik, rozpoczął. On tam do tych bram, do wrót Europy się wybrał, bo to właśnie tamtędy duża część migrantów docierała, a część
1: było
2: nie
1: było kontrowersji związanych wtedy.
2: Tak, a Leon mówi, jadę tam, tak jak mój poprzednik. No i jest w tym konsekwentny, to znaczy i w kontynuowaniu linii swojego poprzednika, i w tym, co mogliśmy chociażby przeczytać w jego encyklice Magnifica Humanitas.
1: Michał Kosowski, który oczywiście pojechał śladami papieża i był też na Lampedusie, pisał prywatnie, że to było jedno z jego najdziwniejszych doświadczeń. Myślę, że chodzi tu przede wszystkim o to zetknięcie, o którym zresztą papież też mówił. To jest mimo wszystko wyspa turystyczna. Tam obok przepięknych hoteli i wczasowiczów, którzy przyjeżdżają wypocząć, rozgrywa się dramat ludzi, którzy dobijają łodziami albo nie dobijają tymi łodziami z Afryki, próbując znaleźć swoją lepszą przyszłość albo w ogóle jakąkolwiek przyszłość. To, co jest bardzo ciekawe, co zaraz na początku tej krótkiej, bo tylko kilkugodzinnej wizyty papieża na Lampedusie wybrzmiało, zaraz po powitaniu przez burmistrza papież powiedział, nie przyjechałem tu wygłaszać wielkich przemówień, nie przyjechałem tutaj mówić o imigrantach i dokładać jakichś kolejnych teologicznych, pięknych mów. Ja przyjechałem to po prostu odprawić dla was i z wami Eucharystię. I to myślę też no, świetnie pokazuje właśnie papieża Leona, nie? Który po prostu przyjechał jak pasterz, być z tymi ludźmi, pomodlić się, wysłuchać ich, dodać nadziei i no, tak wydaje się właśnie rola następcy Piotra. To taka jest.
2: No papież też może nałożyć ekskomunikę. że przeskoczę tak mało subtelnie do innego tematu.
1: Może, aczkolwiek jeżeli akurat nawiązujesz do tego tematu, to on nie musiał jej nakładać. Wystarczyło ją tylko potwierdzić.
2: Dokładnie tak, bo w zasadzie lefebryści sami o sobie, o swoim losie zdecydowali i o tym pisze i ksiądz Andrzej Draguła i o tym też w Bez owijania z Małgorzatą Bilską rozmawia ksiądz profesor Majer, tłumacząc takie kanoniczne, można powiedzieć, tak, prawne aspekty dotyczące tego, co się zadziało. O tym temacie też już wielokrotnie pisaliśmy.
1: Michał Szułdrzyński też do tego nawiązuje z trochę innej perspektywy, też takiej bardziej politycznej, bo to jest też bardzo ciekawe. Rzeczywiście duża część neoposłów zwraca Konfederacji Korony Polskiej, czyli Grzegorza Brauna, no tutaj się zamanifestowała, jakby łącząc, scalając właśnie kwestie religijne i polityczne i trochę też o tym właśnie pisze Michał Szułdrzyński. Natomiast ksiądz Andrzej Draguła się trochę zastanawia nad tym, ponieważ już trochę rozmawialiśmy o tym, ale krótko tylko przypominając, papież Benedykt, kiedy w cudzysłowie uwalniał starą liturgię, mówił, mamy jeden ryt rzymski, ale on ma dwie formy. Ta zwyczajna w parafiach i ta nadzwyczajna, czyli właśnie taka, która może się też pojawić, która była dawniej odprawiana. I on chciał, żeby te dwie formy w jakimś sensie dokonały pojednania pomiędzy tymi ludźmi, którzy są do jednej lub drugiej przywiązani. Pytanie, czy rzeczywiście ten eksperyment się udał, czy rzeczywiście to były dwie formy modlitwy tego samego kościoła, czy jednak się okazało, że to były dwie różne wiary, które się stopniowo rozchodziły. No, ksiądz Andrzej Draguła spogląda na to też z takiej ciekawej perspektywy, jest pastoralistą, więc patrzy od strony też takiej duszpasterskiej i myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie. Także polecam. To jakby kolejny głos, bo mnie w ostatnim numerze też to omawialiśmy ustami ojca Piórkowskiego i Filipowskiego, a jeszcze wcześniej także Dawida Gospodarka, więc jakby mamy tutaj szereg tekstów, którymi staraliśmy się tę sprawę, te tematy wyjaśnić, pokazać z różnych stron, więc tu dokładamy jeszcze kolejną cegiełkę. Ale jak jesteśmy przy papieżu, to jeszcze powiedzmy też o bardzo ciekawym spotkaniu, jakie miało miejsce w Watykanie. Mianowicie do papieża przyjechali literaci, artyści, pisarze. Wśród nich takie nazwiska jak Jon Foss, Elisabeth Stroh, Erik Emanuel Schmidt, Jonathan Safran Foer i wielu, wielu innych. I to też się wpisuje w taką ciągłość, bo przecież papież Franciszek, który sam zresztą bardzo blisko związany z poezją, piękny list o poezji formacji, w ogóle też zachęcał do poezji wcześniej, przecież możemy też powiedzieć o Janie Pawle, który teatr, sam pisał poematy, no i wreszcie właśnie Leon, który mówi do pisarzy, potrzebujemy was. Nie tylko do pisarzy kościelno-religijnych, dodajmy, nie? Tylko właśnie potrzebujemy was. A dlaczego? To odsyłamy do księdza Artura Stopki, który sam o sobie mówi jako o niedoszłym poloniście.
2: I doszły literat, chociaż literata też mamy na naszych łamach, jak głosi jego krótki biogram. Ciekawe, czy wiedzą Państwo, o kogo chodzi. A przechodząc do tematów niekościelnych, to tak, to pewnie w takim telegraficznym skrócie trzeba będzie, bo czas nam się powoli kończy, o wielkiej płycie, o blokach z wielkiej płyty, które tracą gwarancję i mogę uspokoić z jednej strony, bo jeżeli są one dobrze konserwowane, dobrze pielęgnowane, to raczej
1: to się nie rozpadną.
2: Raczej nic, znaczy mieszkańcom nic w najbliższym czasie nie grozi, ale jeżeli te prace były zaniedbywane, to tak jak się dzieje w pewnym bloku w Warszawie, pojawia się całkiem duży problem. Zupełnie z innymi problemami mierzą się Albańczycy, którzy wyszli na ulicę bez względu na swój światopogląd, bez względu na to, jaką wyznają religię, bez względu na wszystkie różnice. Albańskie społeczeństwo powiedziało dość skorumpowanej władzy, a wszystko zaczęło się od pewnego pomysłu, żeby zagospodarować jedną z albańskich wysp jako taki turystyczny mega resort. A Paweł Stachowiak z kolei w dziale historycznym apeluje o to, żebyśmy uzdrowili pamięć, to w kontekście oczywiście rocznicy wydarzeń na Wołyniu. Gorący temat, skupiamy się na orderach, skupiamy się na gestach, skupiamy się na przemowach polityków. No, tutaj chodzi jednak o coś więcej i to więcej na światło dzienne stara się wydobyć właśnie nasz autor w swoim całkiem długim historycznym tekście, w którym możemy znaleźć też kilka bardzo poruszających historii Ukraińców, którzy swoich polskich sąsiadów przed zbrodniarzami ostrzegali, ratując im życie, za co wielokrotnie musieli płacić najwyższą cenę.
1: Tak, wydaje się w ogóle od strony takiej politycznej, że nie chcę powiedzieć, że najgorsze za nami, bo to nigdy nie wiadomo, ale wydaje się, że po zaostrzeniu tej retoryki troszeczkę jakby się to może nie uspokoiło, ale miejmy nadzieję, że trochę się uspokoi, natomiast nie mam złudzeń, że słowa, które padły, to, co zostało powiedziane, co zostało zapowiedziane, no to tak po prostu sobie nie zniknie, nie? To znaczy, nawet jeśli ostrze politycznej retoryki troszeczkę ustąpi miejsca teraz jakiejś rzeczowej dyskusji, no to właśnie trzeba rzeczowo rozmawiać. W ostatnich dniach także Parlament Europejski zajął się tutaj tematem i tu trzeba powiedzieć też jasno, że stanął po stronie polskiej narracji, co też jest ważnym sygnałem, także na szczycie NATO, to było szczyt NATO, no prezydent Trump też w obecności prezydenta Zełenskiego no wskazywał na jednak bliższą mu narrację Polski, więc to też są takie ważne sygnały. Być może polska dyplomacja odrobiła tutaj swoją lekcję, ale no tak.
2: Tak, bo może nawet dobrze się stało, ponieważ nie umniejszając oczywiście tej tragedii, to są wydarzenia sprzed wielu, wielu lat i życia nikomu nasze dyskusje dzisiaj nie zwrócą, ale jeżeli coś miało nas właśnie tak ostro poróżnić, jeżeli coś miało spowodować tutaj wyciągnięcie tego tematu na światło dzienne, to może właśnie dobrze się stało, że to zadziało się właśnie w takich okolicznościach. My też ten temat będziemy kontynuować w następnym numerze przewodnika, o czym pewnie będzie okazja powiedzieć za tydzień, ale warto jeszcze na pewno wspomnieć tutaj o jednym tekście, o rozmowie tak naprawdę Weroniki Frąckiewicz z profesorem Błażejem Kmieciakiem. To jest rozmowa wokół tematu pobytu dziecka w szpitalu psychiatrycznym, o lęku rodzica przed taką sytuacją, o tym, jak rozmawiać z dziećmi o chorobie i o tym, jak zbudować w leczeniu takie dobre partnerstwo. Wielokrotnie pisaliśmy o kryzysie zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi, wielokrotnie pisaliśmy o jego przyczynach, o tym, co można zrobić, żeby młodym w tej sytuacji pomóc. Czasem jest tak, że bez szpitala pomóc się nie da. No i właśnie, jak oswoić tę sytuację, jak się z nią zmierzyć, żeby doprowadzić ją do szczęśliwego końca. O tym jest ta rozmowa. Rozmowa z człowiekiem, który sam na własnej skórze tego problemu doświadczył.
1: A na koniec chyba pójdziemy poćwiczyć wspólnie spowolniony oddech, bo Bogna Białecka przekonuje, że odpowiednie oddychanie obniża tętno i ciśnienie krwi, a to przekłada się na redukcję stresu, lęku i poprawę koncentracji. I proponuje kilka technik oddechowych, które są korzystne dla naszego zdrowia.
2: Tak, i warto sobie wziąć to do serca, zanim na przykład coś powiemy, zanim opublikujemy coś w mediach społecznościowych, wziąć ten
1: głęboki
2: lepszy
1: oddech.
2: Tak, dobry oddech, uspokoić się, zastanowić się, czy to jest, aby na pewno
1: autorka
2: dobry
1: wie, co pisze.
2: Tak, dokładnie tak, także odsyłamy i do tego, i do wielu innych tekstów, także do tych, o których tutaj nie wspomnieliśmy, bo nie mogliśmy. Polecamy się zarówno w wersji drukowanej, jak i w wersji elektronicznej.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik życzymy miłego wakacyjnego popołudnia.
1: Wraz z całym zespołem redakcyjnym.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do spraw komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
3: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
2: Prefekt Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
4: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
2: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
5: Kiedy żymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
2: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
6: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. Po globalnym sukcesie serialu Chosen, platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
8: Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Kolejne nasze spotkanie. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski i
9: Paweł Kowalczyk.
8: Raz jeszcze bardzo gorąco pozdrawiamy Państwa. Kolejny temat o ptakach i kolejne ciekawostki. Dzisiaj będzie o długości życia ptaków, bo pamiętam z dzieciństwa, że chomiki na przykład. No tak było, bo sam tego doświadczyłem i płakałem później, kiedy taki chomik żył sobie 2 lata, około 2 lat. Psy, prawda, kilkanaście lat i taki powiedzmy 7-letni, 10-letni pies to już jest naprawdę bardzo, bardzo stary, bo każdy rok liczy się jako 7. No a takie ptaki, ile one potrafią żyć? Pewnie zależy to od gatunku, panie Pawle.
9: Zależy to od gatunku, od predyspozycji genetycznych, ale też od wielu innych czynników. Pytanie jest bardzo trudne, jak długo żyją ptaki. Dlaczego? To pytanie nie po raz pierwszy staram się na nie odpowiedzieć. Im dłużej nad nim się zastanawiam, tym wydaje mi się bardziej skomplikowane i złożone. Dlatego, że łatwo jest podać rekordowe, i podam oczywiście je, długości życia poszczególnych gatunków ptaków na bazie obrączek. I łatwo zapamiętujemy te rekordowe długości, ale to nie jest tak, że dotyczy to średniej populacji. I teraz, żeby mówić tak w właściwy sposób o tym, jak długo żyją ptaki, to przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że struktura wieku ptasich populacji jest zupełnie inna niż struktura populacji ludzkiej. Otóż my jako gatunek dożywamy późnej starości, natomiast u ptaków ta sytuacja jest zupełnie inna. Otóż bardzo duży procent ptaków ginie w pierwszym roku życia, gdy są po prostu jeszcze niedoświadczone, narażone na niebezpieczeństwa. Szczególnie dotyczy to gatunków, które właśnie odbywają długie loty. Na przykład takim gatunkiem jest bocian. Szacuje się, że po wylocie z gniazda ginie od 60 do 75% urodzonych w danym roku ptaków.
8: O, to bardzo dużo.
9: To jest bardzo dużo. Do 5 roku życia odsetek przeżywalności utrzymuje się na poziomie zaledwie 50%, czyli połowa ptaków w 2, 3, 4 i 5 roku również ginie. I dopiero u starszych ptaków śmiertelność spada do poziomu 20-25%, ale to i tak jest 1/4 populacji, której udało się osiągnąć 5 rok życia.
8: No to wydaje mi się, że i tak dużo, prawda?
9: Bardzo dużo. Dlatego, tak jak mówię, ten kontekst tutaj, no bo łatwo jest po prostu mówić o rekordach, ale te rekordy to są rekordy i to są raczej statystycznie przekłamujące wyniki.
8: To do rekordów zaraz dojdziemy, ale jakie czynniki wpływają na tą długość życia ptaków? Oprócz tego, co
9: jeszcze
8: powiedzieliśmy?
9: Jeszcze sekundkę. Jeszcze gdybym mógł wrócić do jeszcze jednego gatunku, mianowicie do kosa. Ponieważ to jest ptak bardzo dobrze przebadany, jest najliczniejszym ptakiem występującym w mieście. Otóż śmiertelność w pierwszym roku życia jest również znacząco wyższa niż w latach kolejnych. I badania przeprowadzone we Francji ustaliły, że prawdopodobieństwo przeżycia pierwszego roku u kosów to zaledwie 31% populacji. W kolejnych latach te wyniki są nieco lepsze, ale obejmują 55% populacji. Badania z kolei przeprowadzone w północno-zachodnich Niemczech wykazały, że przeciętna długość życia kosa to jest zaledwie 3,6 lat. Do dzisiaj nierozstrzygnięta jest kwestia, czy dłużej żyją kosy, które są żyją w środowisku miejskim, od kosów, które żyją w środowisku, powiedzmy, bardziej naturalnym, czyli poza terenem miast. Często spotyka się kosy, które mają ponad 10 lat, natomiast najstarszym żyjącym znanym nam kosem była samica, która została zaobrączkowana w 1974 roku i została schwytana ponownie po 22 latach. Kolejnym ciekawym ptakiem, jeśli chodzi o wiek, jest kruk. Mamy tendencję do przypisywania krukom długowieczności. Niektórzy uważali, że kruk potrafi żyć 3 razy dłużej od człowieka, co nie jest zgodne z prawdą. Natomiast średnia długość życia kruka wynosi na wolności 10-15 lat, natomiast rekordowy długość życia to 44 lata. Dotyczy to kruka, który dożył takiego wieku w twierdzy Tower w Anglii. Jednym z najdłużej żyjących ptaków jest papuga kakapo, której średni okres życia to jest 80 lat, a która potrafi dożyć wieku 120 lat.
8: No to ciekawostka.
9: Teraz nie udało mi się jak dotąd odnaleźć klucza przelicznika, który mówiłby, jak można porównać 120 lat życia ptaka z długością życia człowieka. Jeżeli chodzi o psy, jest taki przelicznik. Tak. Powiedzmy, pies 15-16-letni to już jest pies w bardzo podeszłym wieku, czyli gdzieś w granicach 60-80 lat u człowieka. Ogólne tendencje, jeżeli chodzi o długość życia ptaków, są takowe, że ptaki drapieżne, można powiedzieć, żyją dłużej niż ptaki śpiewające. Ptaki morskie, takie jak mewy czy albatrosy, mają tendencję do dłuższego życia w porównaniu do ptaków lądowych. Ptaki, które żyją w niewoli, dzikie, żyją dłużej niż ich pobratymcy żyjący na wolności, co jest związane z dostępnością pokarmu i bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o ataki ze strony drapieżników. Generalnie przyjmuje się, że ptaki żyjące w mieście, populacje żyjące w mieście również żyją dłużej niż populacje żyjące w terenie dzikim, aczkolwiek populacje miejskie odznaczają się nieco gorszym stanem zdrowia, co jest pewnym paradoksem.
8: No taka papuga falista, bo taką kiedyś jako chłopiec z braćmi mieliśmy i też kanarka mieliśmy, to pamiętam, to nie było długie życie, ale trudno mi teraz przypomnieć sobie, że to były 2 lata czy 3.
9: Papuszki faliste potrafią żyć trochę dłużej, bo 6-8 lat, natomiast są to może rekord z innej bajki, ale w księdze Guinnessa właśnie papuszka falista to jest ptak, który potrafi nauczyć się największej ilości słów, ponieważ opanowała 1300, chyba 25 albo 6 słów i jest rekordzistką, jeśli chodzi o umiejętność odtwarzania słów. Natomiast zadał ksiądz pytanie, jakie czynniki wpływają na wiek ptaków i tutaj jest wiele teorii, które próbuje odkryć tajemnice związane z tym, jak długo żyją ptaki. Niektóre teorie próbują znaleźć jeden podstawowy powód, natomiast inne podają kilka powodów i to jest takie podejście holistyczne, które mi się wydaje bardziej trafiające do, bardziej oparte na zdrowym rozsądku, powiedzmy. Oczywiście podstawowym czynnikiem, który wpływa na długość życia ptaków, to jest dostępność pokarmu. To jest rzecz oczywista. Niestety ptaki muszą zaspokoić swój głód. Ciekawostką może być fakt takowy, iż niektóre ptaki, które są ptakami małymi, takimi na przykład jak sikorka bogatka czy sikorka modra, w okresie jesiennym spożywają tyle owadów, ile same ważą.
8: Dobrze, jak mają dostępność do nich.
9: Dobrze, jak mają dostępność. Jeżeli nie mają dostępności, to po prostu giną. Bardzo ważna dla przykład dla kuropatwy, czy właściwie dla młodych kuropatw jest pogoda, ze względu na to, że jeżeli są długie opady deszczu, to wszelkiego rodzaju muszki, meszki i drobne gatunki owadów po prostu przestają być aktywne i wystarczy, że w okresie lęgowym kuropatwy 3-4 dni po kolei to są dni deszczowe i właściwie cała populacja młodych kuropatw ginie. Podobnie z bażantem, czyli właśnie innymi ptakami, które żywią się drobnymi owadami. Kolejnym ważnym czynnikiem, który ma wpływ na długość życia ptaków, to jest środowisko, czyli stabilne środowisko, w którym nie występuje duża ilość drapieżników. Jest tak, że może się to wydawać dziwne, ale jednym z największych drapieżników w stosunku do ptaków miejskich, który spowodował wyginięcie przynajmniej w Anglii kilku gatunków ptaków, jest kot.
1: O.
9: Nasz ukochany pupil, który często poluje, bo nakazuje mu instynkt, natomiast nie jest, ponieważ jest zżyty z człowiekiem, to co upoluje nie jest mu potrzebne. Natomiast często jest tak, że kot, chcąc wynagrodzić swojego właściciela, przynosi po prostu do domu swoje zdobycze. Sam byłem świadkiem tego, że kotka, która miała do dyspozycji w mieście spory ogród, przynosiła po prostu ptaki i układała je na progu sypialni właściciela. Ważnym czynnikiem, który ma wpływ na długość życia ptaka, jest również oczywiście genetyka gatunkowa. Natomiast najnowsze teorie mówią, że najważniejszą przyczyną mającą wpływ na długość życia ptaków jest ich umiejętność adopcji do zmieniających się warunków życia. I to się wydaje być chyba najbardziej racjonalna teoria ze wszystkich teorii dotychczasowych, ponieważ ta zdolność adopcji ptaków jest we współczesnym świecie czymś niezbędnym.
8: Jak się bada, jak się określa ten wiek ptaków? Czy jest jakaś metodyka?
9: Tak. Znaczy, jeżeli chodzi o ptaki młode, to możemy określić dość precyzyjnie ich wiek na podstawie upierzenia. Mhm. To upierzenie to jest jedna z kluczowych cech właśnie rozpoznawania ptaków, choć to na początku może się wydawać czarną magią i czymś trudnym, to jednak jest to możliwe. Ptaków wyróżniamy szatę puchową, czyli to jest szata charakterystyczna dla piskląt, gdzie ich pióra przypominają po prostu takie...
8: Futerko,
9: tak. Takie kłaczki. Noszą to upierzenie stosunkowo krótko, zaraz po. Następny typ upierzenia to jest upierzenie juwenalne, czyli to jest pierwsza szata ptaka po upierzeniu i to jest szata młodociana. Kolejna forma upierzenia to jest forma niedojrzała i jest to szata pośrednia, która posiada elementy szaty młodocianej i szaty dorosłej. No i szata dorosła, czyli w pełna wykształcona szata ptaka dorosłego.
8: Czy ja rozumiem, że jedne pióra wypadają, a w to miejsce rosną drugie, tak?
9: Tak.
8: Jak z zębami mlecznymi.
9: Dokładnie tak. Puch zmienia się w pióra. Pióra to jest w ogóle temat, który poruszymy jeszcze, na którymś spotkaniu, ponieważ jest to niesamowity wytwór. No, dzięki którym ptaki latają, który zapewnia im ochronę termiczną.
8: A nie jest tylko ozdobą dla eskimosów, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku.
9: Dokładnie. Podstawową metodą określania wieku ptaków jest oczywiście obrączkowanie, przy czym należy powiedzieć, że to jest metoda, która właściwie ma około 110 lat. Każda obrączka zawiera, tak jak numer dowodu osobistego, pewne podstawowe dane, kiedy ptak został zaobrączkowany, kto go zaobrączkował, w jakim miejscu miało miejsce obrączkowanie. I jest to metoda najczęściej stosowana w Polsce, właściwie jest wykorzystywana od 1931 roku. Ona ma swoje plusy i minusy. Mianowicie, no plusem jest to, że po odnalezieniu ptaka z reguły niestety nieżywego można, przesyłając obrączkę do odpowiedniego punktu, uzyskać informacje dotyczące wieku ptaka. Chociaż początkowo obrączkowanie było stosowane do określenia tras przelotu ptaków. Minusem właśnie obrączkowania jest to, że te obrączki są po prostu maleńkie. No jeżeli sikorce, bogatce założymy obrączkę, to ona ma zaledwie 3 mm wysokości i mniej więcej 1,5 mm średnicy, więc nawet dysponując odpowiednim sprzętem optycznym, bardzo ciężko jest czytać dane z tejże obrączki.
8: To nie mogą zrobić większych wobec tego?
9: No nie mogą, ponieważ no, obrączki nie mogą wpływać na dyskomfort życia ptaków. Gęsi i bociany są znakowane plastikowymi obrączkami, właściwie takimi taśmami, gdzie te numery są czytelne i widoczne z większej odległości. Natomiast nie do końca jestem przekonany, że one nie wpływają na pewien komfort życia tychże ptaków.
8: I do tego tematu na pewno wrócimy, bo to jest bardzo ciekawe, ale tak mi się od razu rzuca pytanie z tymi obrączkami. Oczywiście dzisiaj mówimy sobie o długości życia ptaków, ale czy to jest tak, że każdy ptak, którego da się schwytać, czy jest dostępny, jest zaobrączkowany? Jak to
9: nie,
8: wygląda?
9: Nie, to by była... To byłby olbrzymi sukces ornitologów, gdyby każdy ptak był zaobrączkowany. Oczywiście nie potrafię powiedzieć procentowo, ale to jest nieznaczny odsetek populacji. Mamy w Poznaniu kolegę, który na własną rękę poświęca dużo czasu próbom obrączkowania ptaków żyjących na Malcie. Mew, dzięki jego pracy wiemy na przykład, że niektóre mewy, które występują na Malcie, przylatują do nas z Francji. Warto może dodać, że obrączkowanie, mimo że może wydawać się inwazyjne, bo żeby ptaki zaobrączkować młode, po prostu najczęściej się łapie w sieci. Ta metoda jest mało inwazyjna, to znaczy, że ptaki, mimo że są płochliwe, przeżywają ten kontakt z człowiekiem, z obrączką całkiem dobrze. Tam śmiertelność wśród ptaków, które są łapane w sieci, wynosi zaledwie 0,05%, także jest to metoda w pełni bezpieczna i mało inwazyjna. Jeszcze cechy morfologiczne również powodują, że możemy określić wiek ptaków, aczkolwiek nie tak precyzyjnie jak obrączkowanie. To znaczy ten wiek ptaków, to bardziej możemy określić, czy to jest osobnik młody, czy to jest osobnik dojrzały. Na przykład u kruka charakterystyczny w jego upierzeniu są pióra nazwane brodą, wyrastają pod dziobem i im większa jest ta broda, jak u świętego Mikołaja, tym ptak jest
8: starszy.
9: Czyli kolor dzioba, tęczówki, woskówki, jeżeli ulega zmianie wraz z dojrzewaniem ptaka, to też są takie czynniki anatomiczne, które pozwalają określić wiek ptaka.
8: No i jeszcze ci rekordziści, już tam mówiliśmy troszeczkę, czy jeszcze chcemy dodać?
9: Tak, jeszcze chcemy troszeczkę dodać, ponieważ dane, które teraz podam, to są dane oczywiście zczytane z obrączek i pamiętajmy o tym, że to są dane rekordowe. I tak, dla przykładu, myśli królik, jeden z najmniejszych ptaków, który żyje w Polsce, rekord życia 5 lat i 5 miesięcy. Dzięcioł średni, rekord życia 9 lat i 4 miesiące. Najpopularniejszy, jak się okazuje, ptak gniazdowy w Polsce, czyli skowronek. Zwyczajny, rekord długości życia 10 lat. Wilga, jeden z afrykańskich ptaków, 5 afrykańskich gatunków ptaków, które występują w Polsce, którą łatwo pomylić na pierwszy rzut oka z papugą, 10 lat i 11 miesięcy. Kowali, którego teraz bardzo łatwo można zaobserwować praktycznie w każdym parku, 12 lat i 10 miesięcy. Sikorka uboga, 13 lat i 2 miesiące. Sikora bogatka, bardzo częsty gość w karmnikach, 15 lat i 5 miesięcy. Sójka, 17 lat. Wróbel?
8: No tak, właśnie, ciekawe.
9: 19 lat i 9 miesięcy.
8: To mówimy o rekordziście.
9: O rekordziście, tak. Łabędź niemy, 28 lat i 10 miesięcy. Mewa siwa, 33 lata. Czapla siwa, 37 lat. Bocian biały, uwaga, 39 lat i 6 miesięcy. Spośród tychże rekordzistów dla mnie największą niespodzianką był wiek kaczki czernicy, 45 lat i 3 miesiące.
8: Dużo ciekawostek dzisiaj, jak długo żyją ptaki, o tym opowiadał pan Paweł Kowalczyk, a ja się bacznie przysłuchiwałem razem z państwem. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych, już za 2 tygodnie na naszej antenie. Kłaniamy się i do usłyszenia, a za dzisiaj bardzo dziękujemy.
9: Dziękuję.
7: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 27, w którym obieży świat przebiega z szybkością 20 mil na godzinę kurs historii mormońskiej. W nocy z 5 na 6 grudnia pociąg parł w kierunku południowo-wschodnim na przestrzeni około 50 mil. Potem skręcił na północno-wschód i zbliżył się do Jeziora Słonego. Około 9 obieży świat wyszedł na platformę, aby odetchnąć świeżym powietrzem. Pogoda była mroźna, niebo szare, ale śnieg nie padał. Krąg słońca, którego brzegi zacierały się i jakby rozszerzały we mgle, widniał na niebie niby wielka złota moneta. Więc Lokaj wdał się w przeliczanie jej wartości na funty szterlingi. To ze wszechmiar pożyteczne zajęcie przerwało mu pojawienie się osobistości o dość dziwnym wyglądzie. Jegomość, o którym mowa, udawał się do stacji Elko. Był wysoki, smagły, z czarnym wąsem, w czarnych pończochach, w czarnym cylindrze, czarnej kamizelce i w czarnych spodniach. W białym krawacie i rękawiczkach z psiej skóry. Wyglądał na duchownego. Przechodził z jednego końca pociągu na drugi i na drzwiach każdego wagonu nalepiał za pomocą laku ręcznie napisaną kartkę. Obieży świat zbliżył się do drzwi, aby odczytać jej treść i dowiedział się, że czcigodny elder William Hitch, misjonarz mormoński, korzystając z pobytu w pociągu numer 48, wygłosi między godziną 11 a 12 w wagonie numer 117 odczyt o mormonach i zaprasza na niego wszystkich dżentelmenów, którzy pragną oświecić swą myśl tajemnicami religii świętych ostatnich dni. Pójdę bezwarunkowo, pomyślał obieży świat, który o mormonach słyszał tylko tyle, że wielożeństwo uważają za podstawę swego systemu społecznego. Wiadomość rozniosła się szybko wśród setki pasażerów, którzy znajdowali się w pociągu. Z tych ledwie 30 dało się wziąć na przynętę. Można ich było zobaczyć o godzinie 11 na ławkach wagonu numer 117. Obieży świat figurował w pierwszym rzędzie wiernych. Naturalnie ani Fix, ani tym bardziej pan Fogg nie uznali za potrzebne fatygować się z tego powodu. O wyznaczonej godzinie elder William Hitch wstał z miejsca i poirytowanym głosem, jakby mu ktoś oponował, wykrzyknął: a ja wam mówię, że Joe Smith jest męczennikiem, że jego brat Hiram jest męczennikiem i że prześladowanie proroków przez rząd Stanów z Briana Younga też uczyni męczennika. Kto ośmieli się twierdzić, że tak nie jest? Nikt nie ośmielił się zaprzeczać misjonarzowi, którego uniesienie dziwnie nie zgadzało się z jego spokojną twarzą. Gniew eldera należało chyba tym tłumaczyć, że mormonizm poddany został nadal ciężkim próbom. Rząd Stanów Zjednoczonych w ostatnich czasach nie bez trudu okiełznał tych nieuznających władzy fanatyków. Ogłosił się wyłącznym panem stanu Utah i podporządkował go ogólnostanowemu prawu, uwięziwszy przedtem Briana Younga pod zarzutem buntu i poligamii. Od tego czasu uczniowie proroka wstąpili na ścieżkę wojenną przeciw Kongresowi Stanów, ograniczając się zresztą na razie do walki słownej. To też i eldera Hitcha żarliwość apostolska nie opuściła, jak widzimy, nawet w pociągu. Zaczął snuć wibracjami głosu i gestem, przydając swemu wykładowi żaru historię mormonów od czasów biblijnych, jak to w Izraelu jeden z proroków mormońskich z rodu Józefa ogłosił święte księgi nowej religii i przekazał je synowi swemu mormonowi, jak to wiele wieków później księgi te, pisane hieroglifami, zostały przełożone przez Joe Smitha, młodszego, farmera ze stanu Vermont, który w roku 1825 ogłosił się mistycznym prorokiem, jak to na koniec wysłannik niebios objawił mu się w świetlistym Boże i złożył w jego ręce księgi Pana. W tym miejscu kilku słuchaczy, mniej zaciekawionych historycznymi wywodami misjonarza, opuściło wagon. Ale William Hitch mówił dalej, opowiadając, jak to Smith młodszy, zebrawszy kilku uczniów, braci swoich i ojca, stworzył religię świętych ostatnich dni. Religię, która rozpowszechniła się nie tylko w Ameryce, ale i w Anglii, Skandynawii i w Niemczech. A liczy wśród swych wiernych rzemieślników i ludzi wolnych zawodów. Jak powstała kolonia w stanie Ohio, jak wzniesiono świątynię za

0: a 200 tysięcy dolarów i zbudowano miasto w Kirkland. Jak to Smith stał się ruchliwym bankierem i otrzymał od zwykłego przewodnika pokazującego mumie papirusy pisane ręką Abrahama i różnych sławnych Egipcjan. Ponieważ wykład się przedłużał, szeregi słuchaczy przerzedziły się znowu i w wagonie pozostało najwyżej 20 osób. Elder, niewzruszony tą jawną dezercją, ciągnął dalej swe opowiadanie, nie pomijając najdrobniejszych szczegółów, jak w roku 1837 Joe Smith ogłosił niewypłacalność, jak jego zrujnowani akcjonariusze wrzucili go do smoły, a potem wytarzali w pierzu, jak w kilka lat później odnaleziono go, czcigodnego bardziej niż kiedykolwiek, w stanie Missouri, gdzie stał na czele gminy liczącej co najmniej 3000 wiernych, jak potem, ścigany nienawiścią pogan, musiał uciekać na dziki zachód. Najwyżej 10 ciekawych słuchało jeszcze misjonarza, a między nimi nasz zacny obieży świat usilnie nadstawiający uszu. Tak więc dowiedział się, że Smith po długich latach prześladowań zjawił się znów w Illinois i założył w roku 1839 nad brzegami Mississippi miasto Nouveau La Belle, liczące 25 tysięcy dusz, że w roku 1843 kandydował w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych i że wreszcie został wciągnięty w zasadzkę, wtrącony do więzienia i zamordowany przez bandę zamaskowanych opryszków. Pod koniec opowiadania obieży świat pozostał jedynym słuchaczem, więc Elder, utkwiwszy w nim oczy, oszałamiającymi słowami malował ciąg dalszy. W 2 lata po zamordowaniu Smitha, jego następca i natchniony prorok Brigham Young, porzuciwszy Nouveau, przyszedł nad Słone Jezioro i tu, w pięknej i żyznej okolicy, na szlaku emigrantów ciągnących przez stan Utah do Kalifornii, założył nową kolonię, która zadziwiająco szybko poczęła rozkwitać dzięki poligamicznym obyczajom Mormonów. Oto dlaczego, grzmiał William Hitch, oto dlaczego kongres ściga nas swą zawiścią. Oto dlaczego żołnierze Stanów zdeptali ziemię Utah. Oto dlaczego nasz wódz prorok, Brigham Young, został uwięziony, co urąga wszelkiej sprawiedliwości. Czy mamy ugiąć się przed siłą? Nigdy! Wygnani z Vermont, przepędzeni z Illinois, wyrzuceni z Ohio, wydziedziczeni z Missouri, wypchnięci z Utah, znajdziemy jeszcze jakąś niepodległą ziemię i rozbijemy na niej swoje namioty. Czy i ty, mój synu, dorzucił, wpijając w obieży świata płonące gniewem oczy, czy i ty rozbijesz swój namiot w cieniu naszego sztandaru? Nie. Odparł nieulękły lokaj i czmychnął czym prędzej, pozwalając apostołowi wygłaszać nadal prawdziwe kazanie na puszczy. Tymczasem pociąg mknął naprzód i o 1:30 dotarł do północno-wschodniego krańca Słonego Jeziora. Można było stąd ogarnąć spojrzeniem rozległy krąg wód tego wewnętrznego morza, zwanego również Morzem Martwym, do którego wpada amerykański Jordan. Jezioro, otoczone dzikimi skałami, połyskującymi białą soli, urzekało pyszną taflą wody. Ongiś zajmowało ono znacznie większą przestrzeń. Zanim brzegi, wznosząc się coraz wyżej, nie zmniejszyły obszaru wody, zwiększając za to jej głębie. Słone Jezioro, czyli Morze Martwe, ma 70 mil długości, 35 szerokości i leży 3800 stóp nad poziomem morza, w przeciwieństwie do swego palestyńskiego imiennika, którego depresja wynosi 1200 stóp. Woda jeziora jest bardzo słona. 1/4 jej ciężaru przypada na substancje stałe. Jeżeli ciężar wody destylowanej przyjmiemy jako 1000, to ciężar gatunkowy wód Słonego Jeziora równa się 1170. Tym się tłumaczy, że nie mogą tu wyżyć ryby. Rzucane do jeziora nurtem Jordanu, Weberu czy innych potoków giną w niedługim czasie. Jednak nie trzeba wierzyć bajce, jakoby gęstość tych wód przeszkadzała człowiekowi zanurzyć się w ich toni. Okoliczne gospodarstwa są doskonale prowadzone, bo Mormoni znają się na rolnictwie. O tej porze trudno się było o tym przekonać, bo śnieg przyprószył rolę cienką warstwą bieli, ale można sobie wyobrazić te okolice w pełni lata. Wszędzie rancza i korale, pola zasiane żytem, kukurydzą i sorgo, bujne łąki, żywopłoty z dzikich róż, grupy akacji i wilczomlecza. O 2:00 pociąg wjechał na stację Ogden. Ponieważ odjazd miał nastąpić dopiero o godzinie 6:00, pan Fogg i jego towarzystwo mogli udać się do Miasta Świętych, dokąd prowadziła boczna linia kolejowa wychodząca z Ogden. Dwie godziny wystarczyły, żeby zwiedzić to typowo amerykańskie miasto, podobne do tylu innych rozległych szachownic pociętych prostymi liniami, pełnych owego posępnego smutku kątów prostych, o których pisał Victor Hugo. Założyciel miasta świętych nie umiał uniknąć symetrii, której potrzeba jest tak znamienna dla anglosasów. W tym dziwnym kraju, którego obywatele są znacznie mniej warci niż stworzone przez nich instytucje, wszystko się robi do kwadratu. Miasta, domy, a nawet głupstwa. O trzeciej nasi znajomi przechadzali się ulicami Salt Lake City. W mieście prawie nie było kościołów i podróżni obejrzeli tylko ogólnie czczony dom proroka, gmach sądu i arsenał. Domy były z niebieskawych cegieł, z werandami i galeriami, stały zwykle pośród ogrodów obsadzonych palmami, akacją i drzewami świętojańskimi. Miasto opasywał mur z gliny i kamieni, wzniesiony w roku 1853. W głównej ulicy, gdzie odbywał się zwykle targ, widniało kilka hoteli ozdobionych chorągwiami, m.in. Salt Lake House. Miasto nie wyglądało na zbyt ludne. Ulice świeciły na ogół pustkami, z wyjątkiem ulic w okolicy świątyni, dokąd zwiedzający przedostali się minąwszy najpierw parę dzielnic otoczonych parkami. Kobiet widziało się na ogół dużo. Tłumaczy się to osobliwą strukturą małżeństw mormońskich. Nie należy wszakże sądzić, że wszyscy mormoni uprawiają wielożeństwo. Mają oni co do tego wolną rękę. Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że to nie obywatele, lecz obywatelki stanu Utah ubiegają się przede wszystkim o wejście w związki małżeńskie, a to z tego powodu, że według religii mormońskiej niebo obdarza szczęśliwością tylko kobiety zamężne. Zresztą kobiety w tym mieście wydają się ubogie i niezbyt szczęśliwe. Niektóre, widocznie zamożniejsze, miały na sobie luźne kaftany z czarnego jedwabiu, a na głowach kaptury lub skromne szale. Inne ubrane były w suknie z pospolitego kretonu. Obieży świat jako zaprzysiężony kawaler. Nie bez przerażenia przypatrywał się mormonkom, których obowiązkiem było uszczęśliwiać w kilka jednego mormona. Zdrowy rozsądek kazał mu litować się zwłaszcza nad mężami. Z przejęciem myślał o losie mormona, który tyle dam naraz musi przeprowadzić przez cierpienia żywota i w całości dostarczyć do mormońskiego raju. Aby tam przebywać z nimi po wieczne czasy, na dobitkę w kompanii świątobliwego Smitha, który zapewne stanowi ozdobę tego miejsca błogości. Nie, obieży świat stanowczo nie czuł powołania do tej religii i uważał, prawdopodobnie było to tylko złudzenie, że mieszkanki Salt Lake City rzucają nań niepokojące spojrzenia. Na szczęście jego pobyt w tym mieście miał się niebawem skończyć. Kilka minut przed czwartą pasażerowie zebrali się na dworcu i zajęli swe miejsca w wagonach. Rozległ się gwizdek konduktora i pociąg ruszył.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku i w kolejnym odcinku, w którym będziemy omawiali psalm 32.
2: 32, z tym, że od razu Panie Hubercie powiem, zanim przejdziemy do kolejnych wersetów, ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na to, na czym skończyliśmy w ubiegłym tygodniu, żeby teraz spróbować odpowiedzieć. Pamiętacie Państwo, chyba tydzień temu zajmowaliśmy się głównie Bogiem i udzielaniem pomocy, pewną motywacją pomagania człowiekowi Bogu. Natomiast jeszcze chciałem zwrócić uwagę, ponieważ jeżeli czytacie Państwo te dwa wersety, pierwsze o tym, że szczęśliwy jest ten, komu nieprawość została odpuszczona, to od razu zadajemy sobie pytanie, o jakiego grzesznika tu chodzi. Bo tak de facto biorąc, oczywiście Państwo doskonale wiecie, że grzeszników jest tyle, ile jest grzechów i grzeszników jest tylu, ilu jest ludzi. Natomiast mi chodzi o to, że taki podział główny możemy przeprowadzić akurat tutaj na potrzeby tego psalmu na grzeszników, którzy upadają ze słabości, ale mają dobrą wolę poprawy, chcą o siebie walczyć, ale upadają, bo po prostu dlatego, że są słabi. Są pewne sytuacje, w których nie dają sobie rady. Są też tacy, i to jest ten drugi rozdział, którzy są bezczelni. A więc tacy, którym na tym nie zależy, czy Pan Bóg ich widzi, czy ich nie widzi, czy obrażają Pana Boga, czy nie. I to są grzesznicy, których my nazywamy grzesznikami zatwardziałymi. I o jakich mówi autor? Ewidentnie o tych pierwszych, to znaczy tych, którzy czują to szczęście odpuszczenia przez Pana Boga ich grzechów. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy grzeszą
1: oni
2: bezczelnie...
1: Oni mają sobie pokorę, a tej pokory nie mają ci drudzy.
2: Ci drudzy, a poza tym, co to ich obchodzi, że im Pan Bóg przebacza grzechy, skoro oni i tak w nich trwają i ciągle je popełniają. I dlatego to nosi, tutaj od razu powiemy, znamiona pewnej zatwardziałości. Dlatego szczęśliwy czuje się rzeczywiście ten, kto boleje nad swoimi grzechami. Kto tych grzechów nie akceptuje, chociaż je popełnia, ponieważ odczuwa swoją słabość, swoją niemoc, odczuwa swoją nędzę i wtedy zwraca się do Boga, bo stwierdzenie szczęśliwy ten, komu odpuszczona została nieprawość. Proszę Państwa, kiedy Bóg odpuszcza? No wtedy, kiedy ja się do Niego zwracam o to. A więc ja Go proszę, żeby mi odpuścił, żeby nie zachowywał tego w pamięci, czego prześlicznym dowodem jest chyba psalm 132, ten słynny z głębokości wołam do Ciebie, Panie, chyba, nie?
1: To bo jeśli... przed nami, ale to rzeczywiście bardzo ładny psalm.
2: Śliczny jest ten psalm,
1: tam w ogóle
2: tak,
1: i to jest... Tam są jest kilka bardzo ładnych psalmów.
2: To, no, powiedzmy generalnie wszystkie jakąś wartość niosą w sobie, ale są takie, które być może są Państwu bliższe, które może bardziej znacie na pamięć, albo Wam tak bardziej utknęły, ponieważ bardzo Wam pasowały do sytuacji, w której się znajdowaliście, więc bardzo, bardzo dobrze, jeżeli tam, powiedzmy, niektóre psalmy są Wam rzeczywiście tak, no, bliższe Waszemu sercu, czy pamięci. Tutaj mamy akurat ten, który też jest jeden z przepięknych psalmów. No właśnie, szczęśliwy, jeżeli tego szczęścia szukamy, to jednym z elementów tego szczęścia jest fakt, że Bóg jest gotów przebaczać. I proszę zobaczyć, że przecież sam Pan Jezus, to tak w świetle Ewangelii, przecież gotów jest to czynić minimum 77 razy dziennie, bo skoro domaga się tego od nas, to znaczy, że sam również działa dokładnie w taki sposób. A więc jest gotów przebaczać, o ile człowiek, który upada, grzeszy, ale przyjdzie, przeprosi i poprosi o wybaczenie, to Bóg to z radością zrobi właśnie z tytułu tego ogromu miłości, jaką ma ku każdemu. Natomiast no, ktoś, komu na tym nie zależy, no to szczęście będzie zupełnie upatrywał gdzieś indziej. Szczęścia doświadcza ten, kto jest rzeczywiście szczery i wie, że tego Pana Boga

0: wyobraził. I ten rachunek jest zawsze oczywiście ujemny dla nas, no bo Bóg w niczym nas nie obraża, Bóg w niczym nie grzeszy, Bóg nie ma żadnego długu wobec nas. No i w tym momencie wiemy, że zawsze, kiedy grzeszymy, to tylko i wyłącznie my naruszamy tę relację z Panem Bogiem. On nie. Natomiast Bóg jest gotów właśnie wspaniałomyślnie to czynić, ponieważ jak sam powiedział Pan Jezus, nie ma większej radości wśród aniołów w niebie od grzesznika, który się nawraca. Czyli ten, któremu nieprawość zostaje odpuszczona i w odpowiedzi Panu Bogu na to on chce swoje życie zmienić. To jest bardzo wartościowe. Oba wersety nam o tym właśnie mówią. I zwłaszcza ten ostatni, ta ostatnia linia, w którego duszy nie kryje się podstęp, bo to jest bardzo ważne, czyli to jest ten, który jest uczciwy wobec Pana Boga. Ten, którego Pan Jezus też, w zaleceniach mówił do swoich uczniów, bądźcie niewinni jak gołębice. Nie, właśnie to jest ta pierwsza część, a przezorni jak węże, to znaczy bądźcie mądrzy, ale niewinni, czyli niewinni bądźcie tak de facto jak dzieci, ale jak gołębice, no bo gołębica zawsze jest takim symbolem czystości i uczciwości, ponieważ nie ma w sobie nic do skrycia, bo jest biała. Mhm. Właśnie natomiast ten, który właśnie, w którego duszy podstęp się nie kryje, to jest człowiek upadający, słaby, ale uczciwy wobec Pana Boga i taki zasługuje na to, żeby mu odpuścić. I to jest to, co autor tutaj nam zawarł, to jest właściwie tak de facto podstawa działania Bożego. Jeżeli Bóg nam przebacza, to nie tylko dlatego, że nas kocha, ale również dlatego, że my mu dajemy możliwość przebaczenia. No bo jak Państwo dobrze wiecie, jeżeli ktoś nie żałuje za grzechy, czyli jest zatwardziały,
1: to
0: Bóg nie ma...
1: Nie daje,
0: oczywiście Bóg nie ma podstaw do tego, żeby przebaczać i w tym momencie no, trwałość w grzechu oznacza, że Bóg po prostu no, może czekać. On będzie bolał nad tym, ale nie będzie przebaczał.
1: Bo widzi, że człowiek wybiera coś innego po prostu.
0: Tak, oczywiście. Nie będzie przebaczał, no bo widzi, że nie ma właśnie tutaj pewnej podstawy do tego, aby człowiek mógł to przebaczenie otrzymać.
1: Wraca nieszczęsny dar wolności, o którym mówiliśmy ostatnio.
0: No, niestety też możemy go niestety tak przypomnieć, chociaż bardzo warto tę książeczkę księdza profesora już świętej pamięci przeczytać. Trzeci i czwarty werset.
1: Póki milczałem, schnęły kości moje wśród codziennych mych jęków, bo dniem i nocą ciążyła nade mną twa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach.
0: Proszę Państwa, ciekawe to jest akurat. Póki milczałem, czyli póki nie chciałem Tobie powiedzieć, że mam grzechy, póki milczałem, najprawdopodobniej póki nie zwracałem się do Ciebie o przebaczenie, czyli
1: w
0: trwałem...
1: W jakiś sposób umierałem tak naprawdę.
0: De facto, tak, bo schnęły moje kości oznacza miałem gorączkę. Czyli gdzieś tam się przejawiła ta choroba. Tu, proszę Państwa, też od razu Wam powiem, w Starym Testamencie było to powszechne.
1: Choroba to synonim, znaczy grzechu. Choroba związana jest z grzechem.
0: Tak, grzechu, opuszczenia tak przez Pana Boga. No nie wiedziano jeszcze nic wtedy o zarazkach, o tym takim naturalnym naszym tłumaczeniu, że choroby powstają poprzez najczęściej zarażenie się, ale proszę Państwa, no gdzieś tam te prawa Boże też zostały ustalone w przyrodzie tak czy inaczej. Dlatego jeżeli dzisiaj powiemy, że zarażamy się chorobą nie dlatego, że Pan Bóg chce, czy Pan Bóg nie chce, tylko dlatego, że zarazki działają, to jest bzdura. Proszę takiego czegoś nie pojmować. Przyroda nie jest niezależna od swojego Stwórcy. A więc jeżeli pewne zarazki mają taką możliwość, to wcale nie jest to wykluczone, że Bóg w ten czy inny sposób, ale może się nimi posłużyć. Właśnie po to, by nam dać znać, że nasze życie nie idzie ku temu. To jest zupełnie naturalne. I ja osobiście, proszę Państwa, ja tę wiarę wyznaję. To jest myślenie tylko o tym, że choroby powstają wyłącznie poprzez działanie te czy inne praw biologicznych, to jest tylko połowa drogi. A wyłącznie to już jest błąd. Ponieważ wszystkim dosłownie każdą chwilą naszego życia kieruje Bóg. I Bóg może się posłużyć tym czy innym wydarzeniem, czy tym czy innym prawem, które działa w przyrodzie, po to, żeby dać nam znać o samym sobie, poprzez różne stany życiowe, które my przechodzimy. Dlatego też stwierdzenie to, które kiedyś no, było stwierdzeniem takim generalizującym, że oto Bóg kieruje, powiedzmy, nawet tam takimi stanami jak chorobami, ludzkimi czy nieszczęściami, to wcale nie jest nieprawdziwe. Nie. My to dzisiaj tylko uściślamy, że jeżeli Bóg kieruje, to kieruje się poprzez działanie tych czy innych czynników, które mogą wpływać na taki czy inny stan. Ale nigdy nam, nie mówmy, że Pan Bóg w ogóle nie ma nic do czynienia z faktem wtedy, kiedy my jesteśmy chorzy, nie? Bo to jest takie naprawdę naturalistyczne myślenie, które zupełnie ogranicza sferę działania Pana Boga tylko do kwestii, nie wiem, moralnych czy duchowych. Nie. Bóg nas stworzył w tym świecie i Bóg ma władzę całkowitą nad tym światem. A ten świat rządzi się również prawami fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, jakimikolwiek byście chcieli.
1: Te wszystkie prawa są wymyślone przez Boga.
0: To znaczy są dane, oczywiście. One są. Bóg jest ich autorem i to, że one działają w ten czy inny sposób, mogą działać najczęściej bezpośrednio, ale nikt nie powie, że akurat ta kwestia, że ktoś tam powiedzmy został tym czy innym zarażony, czy to też nie było kierowane przez Pana Boga. Ja Państwu nie będę mówił tego w sposób absolutnie pewny. Bo i tak to lubię sobie dodawać, póki nie jestem Panem Bogiem, bo to tylko Bóg wie o tym. Ale mi nie wykluczajcie tego, bo to jest naprawdę ograniczanie działania Bożego i Bóg znajdzie sposób, by takich niedowiarków również gdzieś tam pouczyć, że dojdą do przekonania, że jednak mimo, że Bóg może posługiwać się tymi czy innymi czynnikami chorobotwórczymi, ale to ostatecznie On jest tego źródłem, taka i taka Jego decyzja. Czy poprzez prawa, mówię, które działają w przyrodzie, czy też w konkretnym przypadku Bóg uzna, że na przykład taka i taka choroba może być pomocna, ponieważ osłabi ciało, ale ostatecznie wzmocni ducha. I nikt nie powie, że Bóg nie ma prawa się posługiwać tego typu chorobami, bo to już jest naprawdę brak wiary w tym momencie. Jeżeli my twierdzimy, że Pan Bóg nie ingeruje już w prawa przyrody, to znaczy źle to powiedziałem, on nie ingeruje. On, że nie ingeruje w życie przyrody i w sposób oddziaływania pewnych ich elementów, to jest ograniczanie władzy Pana Boga nad tym, co ten sam Bóg stworzył. I dlatego też zupełnie spokojnie przyjmujmy to, że Bóg może się posłużyć tą czy inną chorobą właśnie w celu naprowadzenia człowieka na siebie. I to jest to stwierdzenie właśnie, póki milczałem, dopadła mnie gorączka, ale ja tego nie wiązałem z moimi grzechami. A to jest niesamowicie cenne. Zresztą zobaczcie Państwo, ile razy my to odczuwamy. Kiedy jesteśmy naprawdę poważnie chorzy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy nie możemy niczego zrobić, to jak bardzo człowiecze myśli od razu kierują się właśnie na tę słabość, na tę niemożność, na tę nieumiejętność, a potem już bardzo blisko ku temu. Boże, rzeczywiście poprzez moje grzechy ja mogę na to zasługiwać, że Ty przypominasz mi poprzez tęże chorobę, że rzeczywiście cały jestem w Twoich dłoniach, natomiast gdzieś tam przez moje życie ja od Ciebie odszedłem. I to jest taka choroba, to jest pewien sposób upomnienia przez Pana Boga mojego życia. I dlatego od razu mówię, proszę Państwa, byście nie szli za daleko. Nie każda choroba jest od razu upomnieniem za grzechy. Chociaż tu znowuż mówię, pamiętajcie Państwo, że zawsze Bóg ma prawo nas karać. Zawsze. Ponieważ jeżeli jeden z psalmów mówi, że nawet niebo nie jest czyste w Twoich oczach, Boże, to Bóg ma zawsze pewne podstawy do tego, żeby móc nas upomnieć różnego typu trudnymi sytuacjami, w tym także chorobami. Ale nie możemy zawsze twierdzić, że taka choroba, którą gdzieś tam popada człowiek, bo cóż zrobić na przykład z maleńkimi niemowlętami, które nie grzeszą, które nie obrażają Pana Boga i które z pewnością nie zasługują na żadne choroby. Jeżeli my byśmy mogli zasługiwać, bo już grzeszymy, to trudno, że one. Dlatego oczywiście, że nie każda choroba jest wyrazem jakiegoś grzechu człowieczego, ale w naszym przypadku już dorosłym to może mieć częsty związek, jeżeli nie silny rzeczywiście, to może mieć naprawdę częsty, tak. A natomiast czy dzieci, proszę Państwa, to są odpowiedzi już bardzo, bardzo różne. Czasami dzieci chorują po to, żeby nawrócić rodziców. I to nie Bóg karze rodziców za dzieci, bo to absolutnie tak nie działa. Ale Bóg może tak zrobić właśnie, żeby rodzice, widząc o tym, jak to kochane, uczy ukochane przez nich dziecko zaczyna chorować, to być może to się stać naprawdę bardzo dobrą okazją do ich powrotu do Pana Boga, do wierności, bo potem widzą nagle, że ludzkie różne sposoby gdzieś tam nie dają efektów, to pozostaje wtedy Pan Bóg, nie? I to jest, my nie wiemy, z jakiego powodu Bóg się posługuje cierpieniami, ale to, że może, to jest jasne w końcu. On ten cały świat nasz stworzył. I dlatego idziemy. Póki milczałem, to właśnie chorowałem, bo nie chciałem się do tego przyznać, powie autor. Natomiast właśnie gdzieś tam coś we mnie pękło, bo te moje codzienne jęki, które były wzmocnione właśnie tym przekonaniem, że dniem i nocą ciążyła nade mną twoja ręka, siła moja słabła, jak w letnie upały, to znaczy odczuwałem tę moją słabość jako wyraźne działanie właśnie twoje, Panie Boże, z powodu właśnie tychże grzechów. Bo kontekst pierwszych dwóch wersetów jest zdecydowanie jasny. On wskazuje właśnie na to, że ta choroba została gdzieś tam dopuszczona przez Pana Boga w celu upomnienia tegoż autora, który no gdzieś tam to swoje życie prowadził z dala. Tu też znowuż macie dowód, proszę Państwa, że autorzy biblijni, zwłaszcza w Starym Testamencie, to wcale nie byli tacy super święci ludzie. Oni się wręcz przyznają do swoich własnych grzechów. Z pewnością nie byli to potwory.
1: To zresztą też dobrze o nich świadczy, że się przyznają, ale faktycznie nie byli
0: oczywiście
1: to ludzie idealni.
0: Idealni, tak. Zresztą no idealni są tylko aniołowie w niebie i Matka Najświętsza, ale akurat im Pan Bóg nie powierzył pisania psalmów. Zarówno Matce Bożej, jak i aniołom popisali ludzie poprzez swoje własne ludzkie doświadczenie, pisali właśnie to, co aktualnie przeżywali. Ale my idziemy, Panie Hubercie,
1: a jednak, aha, okej. Okay.

Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy, do rozmowy o psalmie 32. Teraz będziemy czytali, to już zapowiedzieliśmy przed przerwą, że przejdziemy do kolejnych wersetów. Od wersetu 5 do 7 sobie teraz przeczytamy. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mojego grzechu. To też każdy wierny będzie się

0: Wiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. Bardzo lubię ten piąty werset tego psalmu.
1: A no tak, bo to jest, oczywiście, bo to jest prawda. Pokora i odwaga. Zawsze mówię, proszę Państwa, te dwie cnoty to są jak siostry, wręcz takie papuszki nierozłączki. Im kto ma więcej w sobie pokory, tym ma więcej odwagi. A jeżeli ktoś jest odważny, to ma pokorę. I to, proszę Państwa, w czym? W najtrudniejszej kwestii życiowej, jaką jest de facto przyznawanie się do własnych słabości. Kiedy tylko spojrzycie Państwo na przykład na tych, których lubimy chyba najmniej jako cząstkę społeczeństwa, czyli naszych polityków, już niezależnie od tego, czy plasują się na prawo, czy na lewo, zobaczcie, ich narracja jest jednoznaczna. Winni są zawsze inni. Nie? Czyli nie my, tylko inni. Bo więc albo nas źle zrozumiano, gdzieś tam to zinterpretowano niewłaściwie i tak dalej, albo oczywiście złośliwi przeciwnicy polityczni nam coś zarzucają. My nigdy nie jesteśmy winni. Mnie to do szału doprowadza i muszę powiedzieć, że dawno już przestałem słuchać dzienników telewizyjnych, czy tam różnego typu omówień, ponieważ zadaniem polityków jest zawsze wybielać siebie, a wręcz nie wiem, czy oczerniać, bo to jest mocne zdanie, ale zwalać winę na innych, albo na złe zrozumienie, albo na złą interpretację i tak dalej, albo na złośliwe działanie, właśnie mówię, przeciwników. I dlatego tutaj akurat, będą bardzo mocno za to ocenieni przez Pana Boga, no bo to jest permanentne zakłamywanie swojej własnej rzeczywistości. To stwierdzenie, grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy, czyli przyznałem się do tego, co jest dla mnie zawsze źródłem największego wstydu, bo przyznałem się do mojej własnej słabości. Oczywiście my nie potrafimy powiedzieć, w jakich okolicznościach to nastąpiło. Czy przykładowo ktoś odkrył jakąś tajemnicę autora i wobec tego, ponieważ ludzie zauważyli, że zgrzeszył, że popełnił coś złego, no to się przyznał już. No bo w tym momencie nie ma co tam akurat gdzieś tam, chociaż i tak mówię nawet jeszcze, ci to potrafią kota do góry, zupełnie kota ogonem odwrócić. Natomiast prawdziwy człowiek, który gdzieś tam trwa, no to najczęściej wtedy, kiedy no widzi, że już mleko się wylało, no to co ma zrobić? No to się przyzna. Ale ja sądzę, że tutaj autor nie zrobił to po prostu. To zostało utrzymane w tajemnicy i wobec Boga, znaczy utrzymane. Nie chwalił się grzechem. No zresztą, któż się będzie grzechami chwalił? Natomiast, ponieważ tylko Bóg wiedział o tejże sytuacji, to on przed Bogiem się przyznaje i sam fakt przyznania się do słabości, do nędzy, do grzechu, do upadku, do swoich niedoskonałości, to jest zarówno akt, mówię, pokory, jak i odwagi. Bo pokorę trzeba mieć, by uznać swoje zło, a odwagę trzeba mieć, by to wypowiedzieć przed Panem Bogiem, albo też przed bliźnim. Dlatego ja zawsze mówię, mam w najgłębszym poważaniu, szczerze powiem, tak w najgłębszym szacunku tych, którzy potrafią się do swojego zła i do swoich grzechów przyznać, potrafią przeprosić w dodatku, potrafią uznać to, bo to jest, no przynajmniej szczęśliwie u mnie powoduje to za każdym razem, proszę Państwa, podziw, jeżeli to mnie nie dotyczy, natomiast przebaczenie, jeżeli mnie to dotyczy, bo ja widzę, że jest to naprawdę bardzo, sam staram się jako tako, chociaż też, Boże drogi, to tylko Bóg będzie wiedział, ile razy niestety człowiek zataił z głupoty, czy z tchórzostwa, czy z pychy, zataił swoją własną winę, ale tak jak gdzieś tam jest coś, czy zdarza się jakaś sytuacja, to jednak staram się przyznać i powiedzieć, tak, przepraszam, to ja zgrzeszyłem, ja nawaliłem tutaj tę sprawę, ja to zaniedbałem, ponieważ jest to po prostu uczciwe. To jest uczciwe, żeby nikogo innego, zwłaszcza winą, nie obciążać, zwłaszcza tam, gdzie gdzieś tam poszukiwani są winni. No niestety dzisiaj ludzie tak nie robią. Rzadko kto się przyznaje do winy i często nawet może się dokończyć jakimiś grzechami. To pamiętacie Państwo tę sprawę już świętej pamięci tego słynnego Tomasza Komendy, który tam siedział w więzieniu chyba 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. A więc ten, który ją popełnił, bo tam chodziło chyba o zamordowanie dziewczyny.
0: To bardzo dramatyczna sytuacja, zwłaszcza, że jak już wyszedł na wolność, to długo się tą wolnością też
1: nie pocieszył.
0: Nie nacieszył, tak, bo go choroba niestety potem dotknęła.
1: Dotknęła, tak. I to, no i się mówi, trudno, no życie było takie, jakie było, ale chodzi mi o ten fakt, że prawdziwy winowajca, prawdziwy morderca nie przyznał się. I on poniesie ten ciężar śmierci niewinnego człowieka, bo nie tylko śmierci, śmierci, bo ja sądzę, że ta śmierć również mogła mieć na pewno związek z tym przebytym w więzieniu, tym wyrokiem, ale też będzie przed Bogiem odpowiadał za niewinność, znaczy za

0: niewinno, za niewinne ukaranie człowieka, może lepiej powiem, za ukaranie człowieka niewinnego, a wiedział o tym, że to nie on i taki człowiek straszliwie zapłaci przed Panem Bogiem, to od razu możemy być pewni. I owszem, my mówimy, gdzie jest tutaj ludzka sprawiedliwość, bo my tylko myślimy po ludzku. Zapewniam Państwa, że Bóg ma o wiele gorsze kary. O wiele gorsze. Ludzie będą straszliwie żałowali, że nie byli karani prawodawstwem ziemskim, bo to będzie nic w porównaniu z tym, co Bóg może uczynić człowiekowi, który zniszczył swoim postępowaniem życie drugiemu człowiekowi. Bo to należy uznać za najwyższy akt nienawiści albo obojętności, a tego typu spraw Bóg nie przepuszcza. Zwłaszcza jeżeli nie są one odpokutowane odpowiednio, bo to powinno być wynagrodzone. Ten człowiek stracił 18 lat wolności, więc ten, przez którego stracił, powinien te 18 lat mu przede wszystkim oddać. Oddać nie wiem w jaki sposób. No państwo niby tam wypłaciło jakąś karę, to tam była jakaś suma złotych. My tam mówimy, ale Boże drogi, wybierzcie sobie, państwo tam chyba nawet był milion złotych, wybierzcie sobie milion, a wybierzcie sobie 18 lat odsiadki. Nie wiem, co byście wybrali, ale myślę, że ja bym tego miliona wolał nie mieć. I zarazem tej odsiadki też nie, bo to jest jednak coś potwornego, samo więzienie. Więc proszę Państwa, ta umiejętność wyznania swojej winy, jakakolwiek by ona nie była, to jest jednak wielkim aktem wobec Pana Boga. I dlatego Bóg, jakoś poruszony tą prawdą człowieka, zwłaszcza tą niemiłą, tą trudną prawdą, tą wymagającą od siebie, bo trzeba swoją pychę poskromić i się rzeczywiście przyznać, że ta prawda, że taka postawa, to ona zawsze z definicji będzie u Boga wywoływała ten wielki, wspaniały akt przebaczenia. Ale też powiem znowuż, proszę Państwa, nie tylko ze względu na to, że człowiek szczerze żałuje, że staje w prawdzie, bo to robimy w trakcie każdej tak de facto spowiedzi, ale Bóg nam nie wybacza dlatego, że my potrafimy się przed Nim upokorzyć. Wybacza nas zawsze, pamiętajcie Państwo, wybacza nam zawsze nam, ponieważ nas kocha. Tylko potrzebuje naszego aktu przeproszenia, uznania winy, upokorzenia się, żeby dać okazję do tego, aby to Jego miłosierdzie mogło się wylać. Ale nie dlatego, że my przepraszamy, Bóg nam przebacza. Bóg nam przebacza dlatego, że nas kocha. A to, że my Go przepraszamy, to my Jemu dajemy okazję do ukazania właśnie tego przebaczenia w bardzo różnej formie. Bo zawsze chcę, żebyście Państwo w myśleniu o Panu Bogu, żebyście w tym myśleniu o Panu Bogu nie schodzili nie stawiali w centrum siebie, że to my jesteśmy naprawdę takim celem działania Bożego. Nie. Celem Bożym pierwszy jest chwała Boża. My jesteśmy tymi, którzy do tej chwały mamy dążyć. To nie my stoimy w centrum świata. I my poprzez
1: chociaż poszczególne... Chociaż czasami nam się tak wydaje, oczywiście.
0: Bo może oczywiście, no tak, no bo mówimy, no owszem, jeżeli Pan Bóg, znaczy Pan Jezus dał nam dowód tego, jak nas nieskończenie kocha, kiedy umarł za nas na krzyżu, to On siebie ofiarował za nas. To tak. Natomiast... nie człowiek sam w sobie jest celem działania Bożego, tylko człowiek zbawiony, czyli człowiek dążący do Boga, bo to Bóg jest celem wszystkiego. On sam jest taką nieskończoną doskonałością, że my będziemy przez Niego o tyle wspierani, o ile do Niego dążymy. Proszę zobaczyć, że Bóg nie robi tego wobec szatana, ponieważ szatan do Niego nie dąży. Dlatego Bóg już go pozostawił samemu sobie. Nie w całym tym złu, które popełnia. I dlatego nam pomaga. Ten sam przykład mamy u Kaina. Zobaczcie, że w Biblii to mamy napisane, że Kain odszedł od Pana. Czyli całkowicie porzucił drogę pańską. Dlatego Bóg go zostawił. Zresztą też w jednym psalmie, to też będziecie mieli, to też mi się te słowa jakoś tak przypominają właśnie, że mój lud nie posłuchał mojego głosu i wtedy zostawiłem ich twardym, zatwardziałym myślom. Róbcie sobie, co chcecie. Po prostu tak, ponieważ wy nie dajecie sygnału tego, abym ja wam pomagał, albo żebym ja wam, bo nie jesteście w ogóle na mnie otwarci. Nie? Idziemy więc dalej. Rzekłem, wyznaję moją nieprawość wobec Pana. Ten piękny akt właśnie przyznaje się do tego wszystkiego, co leży mi na sercu. I widzicie tę piękną odpowiedź. Darowałeś...
1: Ty zdarował winę mego grzechu.
0: Winę mego grzechu, czy zło całe mojego grzechu.
1: To jest
0: ciągle...
1: co się dzieje w sakramencie spowiedzi.
0: Powie tak, no, ale mówię, proszę Państwa, nie ze względu też nie tyle na nas, Owszem, Bóg cieszy się naszym czystym sercem, bo wtedy jesteśmy otwarci na Niego, ale robi to właśnie dlatego, że po prostu w tym wypadku, znaczy wypadku, w każdym wypadku, kiedy Bóg przebacza, to upłynnia się niejako Jego miłość. To te śluzy miłosierdzia zostają otwarte,
1: ładne,
0: ona się wylewa.
1: Upłynnia się miłość, bardzo ładne.
0: Tak, to takie, powiedzmy. Panie Hubercie, chyba szóstkę czytaliśmy już też,
1: tak,
0: nie?
1: No właśnie. I siódemkę czytaliśmy.
0: Już nawet. Tak, a więc każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie ucisku. Proszę Państwa, siłą rzeczy, bo doznawszy miłosierdzia, ja wtedy widzę, jaki jest Bóg dla mnie życzliwy, łaskawy, dobry i zwłaszcza wtedy, kiedy coś mnie ogarnie znowuż, bo ten ucisk to powszechnie w Starym Testamencie był uważany za wyraz takiego, no, bym powiedział, dyscyplinującego działania Bożego. Poprzez ucisk Bóg mi przypomina, że coś w moim życiu nie gra, a więc ja się wtedy modlę, Boże, wyzwól mnie z tego ucisku, ale tu mi autor właśnie dodaje jeszcze tej nowej kwestii, ale przede wszystkim wspomóż mnie, bym potrafił odrzucić to, co mogło ten ucisk spowodować, czyli właśnie moje własne grzechy. A więc będę się do Ciebie modlił, choćby nawet fale wód uderzały, Jego nie dosięgną. I to jest piękne, ponieważ Bóg nawet, znaczy to jest bardzo ładne, wartościowe, Bóg nie szczędzi nam trudności życiowych, ale nigdy nie pozwoli, by one nas zwyciężyły. Jeżeli człowiek ma tęże taką postawę właśnie otwarcia na Pana Boga, uczciwości wobec Pana Boga, Bóg zawsze będzie go trzymał za rękę. Nie oszczędza nam trudności. Zobaczmy, i Pan Jezus nie miał oszczędzonych trudności, i Matka Najświętsza nie miała od tych trudności oszczędzonych. A przecież na pewno oboje nie zasługiwali na to, żeby je spotykał taki los, jaki nam opisuje Nowy Testament. A bo oni akurat grzechu nie popełnili, więc gdybyśmy mieli takimi kryteriami się kierować, no to ewidentnie Pan Bóg niczego by im nie musiał dać. Nawet wielki Hiob. Właśnie widzicie Państwo też w Starym Testamencie, gdzie autor też pisze, że nie było tak doskonałego człowieka na całym wschodzie starożytnym, jakim był Hiob, a jednak Bóg go dotknął. Czyli za każdym razem każdy człowiek czymś będzie dotknięty. To będzie jakieś jedno zło, czy drugie zło, czy zło egzystencjalne, czy zło moralne, ale każdy z nas będzie przechodził. Ale chodzi o to właśnie, że Bóg nigdy nie pozwoli, aby to zło samo w sobie pokonało nas, jeżeli gdzieś tam pokonuje człowieka, to znaczy, że człowiek odrzucił wcześniej pomoc Pana Boga i albo twierdził sobie właśnie w pysze, Panie Boże, poradzę sobie, albo się tak pogubił w rozpaczy jak Judasz. I wtedy też tę rękę Bożą odrzucił i zobaczył, że no nie zasługuje na tęże pomoc Bożą, nie uwierzył Bożemu miłosierdziu i to jest grzech Judasza, który jest krańcem przeciwnym grzechu, ale to jest też ten sam grzech. Grzech zatwardziałości, czy to w pysze, czy to w rozpaczy, czyli Kain i Judasz z drugiej strony. To są te dwie skrajne postacie grzechu, który jest nieodpuszczalny przez Pana Boga, bo mówię, jeden to jest takie bezczelne grzeszenie, które mówi Bogu, nie potrzebuję Twojego miłosierdzia, a drugie mówi, Boże, Ty nie masz tyle miłosierdzia, żeby moje grzechy przebaczyć. To był właśnie Judasz. I to było straszne właśnie, no bo on z tej rozpaczy poszedł i się powiesił. Natomiast Tyś dla mnie ucieczką z ucisku mnie wyrwiesz i otoczysz mnie radościami
1: mamy
0: ocalenia.
1: Mamy jeszcze takie 2 minutki, mówię.
0: Spokojnie, spokojnie to tutaj zrobimy, bo tu zobaczcie, macie Państwo już czas przyszły. Autor to, co doświadczył, przenosi już teraz na przyszłość i mówi, jeżeli Bóg tak uczynił wobec mnie wtedy, to wiadomo, jestem o tym przekonany, że tak będzie czynił zawsze. Jeżeli ja popełnię jakiś grzech, Bóg dotknie mnie jakąś trudną sytuacją i ja ten grzech wyznam, to wtedy zawsze Bóg będzie Bóg. Nigdy nie zmęczy się ludzką słabością, bo nigdy nie zabraknie mu miłosierdzia. To też zresztą Pan Jezus, siostrze Faustynie, ileś tam razy przypomniał. Chociażby dusza, to pamiętam, to była, znaczy gniła już, jak trup się rozkładała, cuchnęła jak trup, zawsze wywiodę ją do życia, jeżeli tylko wezwie imienia mojego, czyli zauważy, że jestem gotów jej pomóc. Proszę Państwa, to brzmi przeogromnie no wręcz cudownie. I człowiek zawsze, właśnie chodzi o to, żeby człowiek nigdy nie tracił nadziei. I tutaj autor tę nadzieję wyraża. Raz mi pomogłeś, znaczy raz, nie wiem, czy to był raz, ale to był ten konkretny raz mi pomogłeś. Wtedy, kiedy właśnie ja zrobiłem to, o co tobie chodziło, że w tej różnej, trudnej sytuacji powiedziałem, Boże, nie zasługuję na twoją pomoc, bo jestem grzesznikiem, ale wyznaję to tobie w całej mojej prawdzie, w całej mojej nędzy, w całej słabości, jaką mam, wyznaję to tobie. I w tym momencie Bóg oczywiście natychmiast wyciąga rękę, nie? I to jest taki, no mniej więcej, trend tego siódmego, że Bóg zawsze tak będzie działał, bo tu macie Państwo to przypomnę, ten czas przyszły, to jest zasada działania Bożego. To nie jest tylko okazja, ponieważ akurat tak się stało, to Bóg tak zadziałał. Bóg tak zawsze czyni, zwłaszcza wtedy, kiedy ja gdzieś tam, no, o tych moich grzechach w danej sytuacji pamiętam. Proszę zwrócić na to uwagę, jak my rzadko pamiętamy o tym, bo zawsze, kiedy zdarzy się jakaś trudna sytuacja, to człowiek mówi, Panie Boże, pomóż, Panie Boże, zrób to, Panie Boże, tamto. Ilu z nas wtedy myśli o naszych własnych grzechach i powie, Boże, rzeczywiście na tę sytuację zasłużyłem, bo ja jestem grzesznikiem, bo to i to popełniałem, bo kiedy było mi dobrze, o tym zapominałem, to i to gdzieś tam pomijałem i dlatego ty masz prawo do tego, aby upomnieć się o to, co jest rzeczywiście z tytułu sprawiedliwości. Ode mnie tobie należne. I w tym momencie, Boże, odczuwam to i bardzo ciebie przepraszam za to wszystko, co ciebie rani. I dlatego, będąc taki gotowy, proszę ciebie teraz o pomoc, nie?
1: A ja teraz proszę już o koniec audycji, tak? Odbieram głos już dzisiaj, księdzu. Będziemy kontynuowali, proszę Państwa, tę przygodę z psalmem 32 za tydzień. Pewnie go już skończymy za tydzień, może już nawet 33 zaczniemy, myślę, że zobaczymy. Tak. Ale to jeszcze kilka dni, a tymczasem dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Kniaz.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg biblijny.

0: Lato z Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy w liczbie mnogiej, bo jesteśmy dzisiaj we dwójkę i to jest, no, zaskoczenie. Co tydzień inny skład. Ja się cieszę, uśmiałam się od ucha do ucha. Jest z nami dziś Ewa Juderz-Jakubiak.
2: Jest nim nieuśmiechnięty ten, którego brakowało w zeszłym tygodniu, Paweł Hajduka.
1: Witamy serdecznie, zapraszamy na kolejne notowanie. Pewnie w przyszłym tygodniu dołączy do nas Dariusz. Póki co uśmiechamy się, machamy, mam nadzieję, że jest z nami. Z drugiej strony może zaglądnie na Facebooka. Was też zapraszamy, o tym za chwilę. My też się pojawimy. Nasze uśmiechnięte twarze, no moja tak średnia, ale Ewy od ucha do ucha, tak jak powtarzam.
2: No, powiedzmy.
1: Trzeba nadrabiać te braki w pogodzie, ja tak chwaliłem lato, no to proszę. No ale mam nadzieję, że to tylko chwilowa zadyszka powróci do nas, takie są prognozy. A my będziemy was rozgrzewać najlepszą polską muzyką chrześcijańską, pewnie nieco kwadranse, trzy przegadane i trochę muzyki do tego. Dziś w poczekalni dwie propozycje. To co, gramy już?
2: Tak,
1: później
2: jak najbardziej.
1: Informacja, pewnie. Może więcej muzyki, tak letnie klimaty. Więc

0: postaramy się dzisiaj trochę więcej grać. Zaczynamy od dołu, od kadosza, tak?
1: Tak jest.
0: Jeszcze nie miałem przyjemności, więc dla mnie to są obce dźwięki. I chyba po raz pierwszy na liście z mocą nie kojarzę grupy kadosz. Niech się weseli. Erden.lista.186. Niezmiennie ślemy pod numer 7148.

0: No i co powiesz na tą propozycję?
1: Bardzo ładna. A ja się nie mogę doczekać kolejnej, ale Kadosz, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tak... Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to pierwszy tydzień w poczekalni, czy w ubiegłym tygodniu.
0: Pierwszy,
1: nie
0: to jest świeżynka.
1: No to tym bardziej mam nadzieję, że wskoczą po tej jednej wizycie w poczekalni. W ubiegłym tygodniu nie udało mi się podsłuchać listy z mocą, więc też nie wiem, jak to w przypadku mniejszego grania, bo po raz pierwszy mam przyjemność posłuchać utwór Nadzieja. Mam nadzieję, że mniejsze granie, chociaż w ubiegłym tygodniu było na liście z mocą. Jak będzie w tym razem, jeśli zdobędzie więcej punktów, wskoczy. Głosujcie rdn.lista.185.

0: spokojnie, od mniejszego grania.
1: Zaskoczenie.
0: Bo mężczyźni, co?
1: Tak,
0: a nie
1: do
0: kobiety.
1: Tej pory trzy urocze wokalistki, ja to proszę.
0: Ani, no już w jednym utworze może byli też mniejsi bracia.
1: No to tutaj...
0: Do naszych...
1: Niekoniecznie słuchaczki muszą głosować, ale zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do głosowania na mniejsze granie rdn.lista.185.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Co się dzisiaj stanie? Co się stanie tu? Paweł Kugar, statystyk należy do ciebie.
2: Smutno. No to takie smutne statystyki dla mnie. No te statystyki takie smutne. Tylko 5 utworów awansuje. Aż 9 w kierunku przeciwnym, w dół. No i 6 utrzymało pozycję sprzed tygodnia. Oczywiście przy końcu to będą same spadki. Pamiętajcie, czekamy na was na Facebooku, a my teraz zaglądamy na pozycję 20.
1: Oj, tam rzeczywiście popłynęli, tylko nie w tą stronę, w którą by chcieli popłynąć, czyli nie w głąb, no ma się w głąb oceanu, nie bardziej na powierzchni, nie bardziej przed siebie, tylko w dół. Ocean bez dna, Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegórski, aż 11 oczek w dół. Rdn.lista.156 punktów, tylko 7.

0: I to oznacza, że zagadaliśmy się poza anteną. No słuchajcie, mamy co nadrabiać.
1: Ej, nie, powiedziałem, że będzie dużo muzyki dzisiaj wakacyjnie.
0: No i dobrze, fajnie.
1: Będziemy dłużej z wami dzisiaj po prostu. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski za nami. Pozycja 20. Może nie odpłyną z nami do końca w ten głęb oceanu. W głębie. Mam nadzieję, że zostaną z nami. Wasze SMS-y mogą zdecydowanej większości SMS-y. Pamiętajcie, że za każdego dajemy 10 głosów. Również możecie zaglądać na stronę Listy z Mocą. Działa, możecie sprawdzić, głosować. Zachęcamy również, ale SMS-y mają moc. Teraz czas na pozycję 19.
0: I tam kolejny spadek, niestety mniejsze granie, które w poczekalni już słyszeliśmy, a teraz utwór w naszym właściwym notowaniu na pozycji 19. Utwór W domu ojca i spadek o 2 oczka w dół. Rden.ista.179.8.

0: No i?
1: To już większe granie, bo po raz drugi dziś mniejsze granie w domu ojca. Duże.
0: Znak mniejszości, równości, większości. Tak. Przypominam matematykę. No właśnie, maturzyści odebrali wczoraj wyniki matur. Jeśli są z nami jacyś maturzyści i słuchają nas, to możecie pochwalić się swoimi świadectwami maturalnymi. Pawełku, kiedy to było?
1: Nie pamiętam.
0: Miałeś wtedy włosy jeszcze?
1: Nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz?
1: Ja ci powiem, że
0: 13 lat temu. Fajny czas, kurczę. Fajnie było.
1: Nie, też miło. Jeszcze starą maturę pisałem taką, wiesz.
0: Ty jeszcze starą? Czyli ty masz oceny?
1: Tak.
0: Matematyki nie zdawałeś?
1: Zdawałem.
0: Zdawałeś? No i na jaki? Na bardzo dobry zdałeś?
1: 6.
0: Na celujący!
1: Tak, uwielbiam matematykę.
0: Jaki ty był? Ale kujon. Ale kujon.
1: Wszystko można zapomnieć. Nie, jak teraz kujon. Mam problem z liczeniem do 20. Kalkulator odpalam. Mam nadzieję, że wam poszło lepiej niż mi ostatnio w matematyce. Możecie zaglądać na Facebooka i pochwalić się waszymi wynikami. No dobrze, pędzimy, bo faktycznie tej muzyki więcej w tym tygodniu. A teraz, ja chciałem powiedzieć Julia w ogrodach, ale tak jak ustaliliśmy z Darkiem, nie ma ani Julii, ani ogrodów, ale jest na pozycji 18 utwór Wielbić Pana chce Erden.lista.184.12.
2: Śpiewać wiele.

0: Gdzie ta Julia? Być może poszukiwana w tychże pięknych, bujnych ogrodach.
1: Tak, znajdzie.
0: Nie wiadomo, może Romeo się znajdzie. No tak.
1: Julia dziś na pozycji 18, tak jak w ubiegłym tygodniu. A kto na pozycji 17?
0: Anne-Marie. Oj, tak się to pięknie poskładało.
1: Spadek
0: bo kolejny
1: znowu
0: utwór pod tytułem Przytul mnie. Czyli w tych ogrodach można się przytulać. W tych gęstwinach. W tym chruśniaku malinowym. Na przykład. Anne-Marie, Przytul mnie. Erden.jesta.183 punktów 12 i spadek 2 oczka w dół z 15 na 17.

0: Pięknie, romantycznie, fantastycznie. Anne-Marie, utwór Przytul mnie. rdn.lista.183.
1: To teraz czas na pierwszy dziś awans, który należy do Marii Bober. Gratulujemy. Ucieka z pozycji 19. Trzy oczka w górę. Moc słowa. rdn.lista.146 punktów 13.

0: Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go
1: Maria Bober i moc słowa Erden.ista.146 punktów, jedynie 13. No to jest słabo z tymi punktami, czyli jest to jeden SMS i 6 głosów online, prawda?
2: Prawda. Zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę do was zaglądniemy. Będziemy was pozdrawiać, będziemy czytać wasze komentarze. Teraz zaglądamy, no niestety, kolejny spadkowicz przed nami.
1: Ojej.
2: Zaglądamy na pozycję 15.
1: A tam święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. RDN.lista.182 punktów 14.

0: Święty drugiego planu, zawracaj nas, rdn.lista.182 punktów 14. A teraz kto?
1: Pogoda za oknem się dostosowała, tak.
0: Do mówią, Marcina. Czekaj, jak to mówili dzisiaj, że lipcopad jest. Lipcopad, tak, taka pogoda lipcopadowa, trochę taka.
1: Niestety, zgadza się, byłem w ubiegłym tygodniu na Pomorzu, więc no niestety... Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że jesteśmy też gdzieś tam przez media społecznościowe, czy przez wasze telefony, obecni również i na Pomorzu. I jesteście teraz z nami. Za chwilę na Facebooka. Na razie jesteśmy z Marcinem Styczniem. Noc pojedynku. No ale tu pozytywnie bardzo, bo awans o 6 oczek z pozycji 20. rdn.lista.170.

0: Dużo dziś gramy. Zobaczymy, jak to się przełoży na głosy wasze, jeśli chodzi o Marcina Stycznia. Numer przypisany do tego utworu to 170 i ślemy pod numer 7148. Oczywiście całą treść SMS-a rtn.lista.170.
1: No i teraz duet, jeden z naszych ulubionych duetów, ale duet można powiedzieć w jednym numerze, bezpośrednio anielski duet Aaron i Crux w utworze Anioły rtn.lista.142. Niestety spadek jednoczko w dół, punktów 19.

0: Paweł się rozmarzył przy tych aniołach.
1: Ale muszę zaprzeczyć, też nie jeden z ulubionych, ale mój najulubieńszy duet. Aaron i Crooks, co prawda lekki spadek, ale u nich to normalne. Będzie pierwsza dziesiątka. Na pewno trzymamy kciuki, a wy głosujcie rdn.lista.142.
0: A teraz będzie niby porywająco, ale spokojnie. To takie, można powiedzieć, takie...
1: To w moim stylu.
0: Tak, o, tak.
1: Nie powiem, że flegmatycznie, ale bardzo kojący utwór. Na pozycję 12, jednoczko w górę tym razem, Ania Jaskierska, Porwi mnie, rdn.lista.113.

0: poza antenem dużo rozmawiamy, więc z korzyścią dla was, moi drodzy, żebyście mogli posłuchać tych jakże pięknych utworów, takich jak chociażby utwór Ani Jaskierskiej pod tytułem Porwij mnie erden.lista.113.
1: To teraz zamykamy drugą dziesiątkę. Siostra Julita Zawadzka, no kolejny raz wypada. No, nieznacznie, no ale cztery...
0: To nie wypada, żeby
1: nie
0: siostra
1: wypada.
0: Wypadła.
1: To nie wypada, ale jest nasza para, a to za chwilkę. Na razie zostawiamy was z utworem Czuwajmy, erden.lista.026.

0: siostra Julita Zawadzka, czuwająca nad nami od wielu, wielu, wielu, wielu, wielu tygodni. To wiedziałby Arek, to być może wiedziałby mój małżonek. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy, słuchaczy. Jeszcze zajrzymy na Facebooka, bo tam dzisiaj posłucha trochę taka. Odpoczywacie i cieszycie się wakacyjnymi wojażami, chyba tak mi się wydaje. No to cóż, przechodzimy teraz do 10 najlepszych utworów 708 notowania Listy z Mocą.
1: Lista z Mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: No i wracamy do dobrych praktyk na naszej liście z mocą, czyli wracamy do naszego lista z mocowego duetu, naszej listy z mocowej pary, czyli na pozycji 10 kto?
2: Zgadza się, już słyszymy księdza Jakuba Barczaka i ta niezwykła porcja energii. Tam utwór nigdy się nam nie znudzi. Policzymy ile tygodni. Ja już powiem ci, zbieram się od kilku tygodni, żeby zliczyć i wspomóc Darka w liczeniu. A że działa nasza strona już bez problemu, możecie zaglądać. Tam są wszystkie notowania, możecie zobaczyć utwory, posłuchać. No i sprawdzić przypisane numery do każdego z nich. W przypadku księdza Jakuba Barczaka, rden.lista.902.

0: ksiądz Jakub Barczak, który bardzo lubi być księdzem. Erden.jest.902.27.
1: A teraz dalej, słabiej, mniej, czyli Adam Rymarz i grupa Odpowiem. 4 oczka w dół. Erden.lista.124.30 i oczywiście utwór Bliżej, Mocniej, Więcej.

0: bliżej, mocniej, więcej, teraz niestety słabiej, ale apelujemy, żeby to się za tydzień zmieniło, żeby to uczynić i Adam Remarz i grupa Odpowiem byli zdecydowanie mocniej i więcej i dalej. Trzeba słać treści SMS-y o treści rdn.lista.124/7148.
1: To teraz kolejny utwór, który utrzymuje pozycję sprzed tygodnia, Kapela N. Anioł Pański, rdn.lista.180.33.

0: Nowela N i Anioł Pański Erdyn.Krystek.180 punktów 33. A my teraz zaglądamy, może zaglądniemy na Facebooka, co tam się dzieje, kogo my tam mamy, kogo mamy tu. No, niewiele osób, bowiem w komentarzach odezwali się Marek, który serdecznie pozdrawia. Odezwała się też Gosia, która pozdrawia cieplutko w ten deszczowy dzień i pozdrowienia też od męża, który dziś w pracy, czyli pozdrowienia mu od Grześka. I Gosia pisze, że co do wojaży urlopowych, to oni już po i my doskonale o tym wiemy, bo wysyłali zdjęcia, ale no, często tak jest, że ktoś musi pracować, żeby ktoś odpoczywał, ci mógł, więc no cóż. Ale ja też tak lubiłam urlop poza sezonem. My zawsze we wrześniu z moim małżonkiem urlopowaliśmy się, bo zawsze miałam na studiach wolny. Nie miałam kampanii wrześniowej.
1: Skończyły się te czasy.
0: Ach, no tak, no tak.
1: Jest uniwersytet trzeciego wieku jeszcze.
0: Nie, przepraszam bardzo, ja studiuję, robię obecnie studia podyplomowe z muzykoterapii, także ja jestem studentem. Co prawda online, ale studentem.
1: Ja też
0: wypraszam
1: wiecznym sobie. Chłopcem. Tak się przynajmniej czuję w środku. Dobrze, no to teraz był najulubieńszy duet, teraz jest twój najulubieńszy wokalista.
0: Tak jest, cieszę się, ale kurczę, spadają.
1: Dzikie serce, ale na chwilkę. Ostatnio już byli tam na samym końcu i proszę, pamiętam, że był 2 tygodnie temu gigantyczny awans. Stać się kimś, głosujcie, rdn.lista.162 punktów 41.

0: Ewa chciała do końca wygrać ten utwór, no ale...
1: Stać się kimś.
0: Dobra, pośpiewamy do końca.
1: Stać się kimś.
0: Aj, może się odważę.
1: Duet.
0: Dobrze, dzikie serca. Trio. Stać się kimś. Jarden.lista.162 to SMS-y, które odmienią losy tego utworu, który co prawda ma daleko do końca listy, ale jest spadek. Trzy oczka w dół. No to teraz czas na pozycję szóstą.
1: Pogoda taka idealna na tą część garderoby, bowiem teraz muzyczny, otulający płaszcz od Grzegorza Kloca. Stabilnie. Znowu na pozycji szóstej. Erden.lista.166 punktów.

0: Czujesz się otulony, a nawet ogrzany?
1: Czuję się, mnie rozgrzewa
0: muzyka.
1: Tak zawiesiłem głos, ale tak, muzyka. Grzegorz Kloc, utwór Płaszcz, stabilnie na pozycji 6, rdn.lista.166.
0: Mam nadzieję, że rozgrzewać ci będzie dalej muzyka i najlepsze hity w liście z mocą. Nadzieję ma też Marcin Wargocki. No i tu mamy awans, dość duży, jak nie największy dzisiaj do tej pory. Z pozycji 11 na pozycję 5. Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, rdn.lista.166. 181 punktów 44.

0: od siebie na wakacje, nad morze, na plażę, fajno, czy też do chłodu może? Nie, no my jesteśmy ciepłolubni.
1: A gdzie jest cieplej? W Szkocji?
0: Nie wiem, w Egipcie na pewno. I w tych krajach wszystkich takich egzotycznych na pewno jest ciepło.
1: Był tu już jeden taki, który mi obiecał. Barcelonę.
0: A czekaj, ile jest w ogóle teraz właśnie...
1: Na pewno więcej.
0: W Egipcie jest, mój drogi, teraz... pogoda.
1: Myślałem, że o Szkocji mówisz. Tam
0: dobra,
1: tak
0: czekaj,
1: jest
0: już sprawdzę.
1: Wszędzie jest cieplej.
0: W Egipcie jest teraz 29 stopni, 35 w dzień, a gdzie my chcemy jeszcze pogodę sprawdzić?
1: W Szkocji. Dobrze, a my teraz...
0: Ale to nie będziemy jeszcze chyba do Szkocji jechać teraz. Zdradzamy, że jedziemy do Szkocji, czy nie?
1: Ale będziemy dzisiaj w Szkocji, ponieważ dzisiaj nikogo nie żegnamy.
0: W Szkocji jest podobnie jak u nas teraz, bo jest 21 stopni i jest pochmurno.
1: U nas było 21.
0: Może...
1: W środku. Dobrze. No to teraz czas jeszcze nie na Szkocję. Do Szkocji jeszcze wrócimy, bo dzisiaj nikogo nie żegnaliśmy. To znaczy, że nasz duet, nasze małżeństwo śmiałków jeszcze przed nami, ale teraz...
0: Nasz Carlos Santana.
1: Ameryka. To też ciepło pewnie. Janusz Mówiłam. Jędrusik, Carlos Santana. I cóż mogę ci dać? erdyn.lista.116.123.
2: Do ciebie, Jezu. I cóż mogę ci dać? Zniecierpliwienie i pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność, zasiedzenie, jakiś nieokreślony brak. Czy zechcesz to przyjąć?

0: Wąsik tuż za podium. Było podium w ubiegłym tygodniu. No dziś wiele zabrakło. Dwukrotnie, trzykrotnie więcej SMS-ów też by nie wystarczyło. SMS-ów wystarczyło, głosów nie. Punktów 123 dokładnie, lokata czwarta, tuż za podium. I cóż mogę ci dać? rtn.lista.116.
1: Miejsce trzecie.
2: I teraz rzeczywiście mamy największy dzisiejszy awans.
0: Magdalena Sikora z pozycji 16 na trzecią. No rzadko się zdarzają aż takie skoki w górę. 13 lokat. Gratulujemy bardzo serdecznie. To taka zwycięzca.
3: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
4: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, który niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?

0: czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek u Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: czego od niej chcesz, lub czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego.
1: Moi drodzy, dzisiaj chciałbym zaprosić was na spotkanie z Samarytanką przy studni. Być może najbliższą wielu z nas, bo to kobieta, która nosi w sobie lęk przed odrzuceniem. Nie widać go na pierwszy rzut oka. To jest lęk cichy. Lęk, który rodzi się po latach rozczarowań, po nieudanych relacjach, po doświadczeniu bycia niezrozumianym, po poczuciu, że człowiek nie jest wystarczający. Historia Samarytanki opisana w 4 rozdziale Ewangelii Świętego Jana jest jedną z najpiękniejszych opowieści o tym, że Bóg potrafi dotrzeć do człowieka nawet wtedy, gdy ten od dawna nie wierzy już, że zasługuje na miłość. Nieprzypadkowo rozważamy tę Ewangelię właśnie na pielgrzymce, bo pielgrzymka jest drogą ludzi spragnionych. Oczywiście każdego dnia odczuwamy pragnienie wody, zwłaszcza gdy słońce mocniej przypieka, ale z każdym kilometrem odkrywamy także inne pragnienia. Pragnienie odpoczynku, pragnienie zrozumienia, pragnienie dobrego słowa, pragnienie Boga. Czasem dopiero wtedy, gdy człowiek zostanie trochę zmęczony, zaczyna słyszeć, czego naprawdę potrzebuje jego serce. Ewangelista Jan zaznacza pewien szczegół, który łatwo przeoczyć. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Było to około 6 godziny. 6 godzina oznacza południe, najgorętszą porę dnia. W tamtej kulturze kobiety chodziły po wodę rano albo wieczorem. Studnia była miejscem spotkań, rozmów, budowania więzi. Tymczasem Samarytanka przychodzi sama. Dlaczego? Ewangelia nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ale możemy przypuszczać, że nie był to przypadek. Być może miała już dość spojrzeń, dość plotek, komentarzy, ocen. Być może przez lata nauczyła się, że bezpieczniej jest unikać ludzi. Człowiek potrzebuje bliskości, ale jednocześnie boi się zranienia. Im bardziej został kiedyś odrzucony, tym bardziej zaczyna chronić swoje serce. W końcu dochodzi do paradoksu. Pragnie relacji, a jednocześnie ich unika. Pragnie bliskości, ale boi się otworzyć. Pragnie być kochany, ale nie wierzy, że jest godny miłości. Lęk przed odrzuceniem bardzo często działa właśnie w ten sposób.

0: Zanim ktoś mnie odrzuci, sam się wycofam. Zanim ktoś mnie zrani, nie dopuszczę go do siebie. Zanim ktoś mnie oceni, sam stanę z boku. Może niektórzy z nas znają ten mechanizm z własnego życia. Może ktoś przestał angażować się w relacje po bolesnym rozstaniu. Może ktoś przestał ufać po zdradzie przyjaciela. Może ktoś nauczył się udawać obojętność, choć w głębi serca bardzo potrzebuje bliskości. Podczas rozmowy Jezus wypowiada słowa, które mogłyby zabrzmieć jak oskarżenie. Miałaś 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Ale w całej tej scenie nie ma ani grama potępienia. Jezus nie oskarża Samarytanki. Dotyka miejsca bólu. To ogromna różnica, bo za tym jednym zdaniem kryje się całe życie tej kobiety. 5 relacji, 5 rozczarowań, 5 utraconych nadziei. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło. Nie znamy szczegółów, ale wiemy jedno. Każde odrzucenie zostawia ślad. Być może ktoś z nas niesie dzisiaj taki ślad dosłownie na swoich barkach. Idziemy z plecakiem, ale są też plecaki, których nie widać. Wypełnione wspomnieniami, poczuciem winy, doświadczeniem odrzucenia, samotności czy rozczarowania. I nieraz okazuje się, że to właśnie one ważą bardziej niż zmęczone nogi. Jezus przy studni pokazuje, że najpierw chce dotknąć tego niewidzialnego ciężaru. Psychologia mówi o czymś, co nazywa się schematem opuszczenia. Jeżeli człowiek wielokrotnie doświadcza utraty bliskich relacji, zaczyna wierzyć, że każda kolejna skończy się tak samo. Przestaje oczekiwać dobra. Zaczyna spodziewać się odrzucenia. To bardzo bolesny mechanizm, bo człowiek nie cierpi wtedy tylko z powodu przeszłości. Zaczyna cierpieć również z powodu przyszłości, której jeszcze nie przeżył. Pewnie każdy z nas oglądał bajkę Dzwonnik z Notre Dame. I ta postać Quasimodo przez całe życie słyszał, że jest brzydki, niepotrzebny i gorszy od innych. Po latach uwierzył w to. Największym problemem nie było już to, co mówili inni. Największym problemem było to, że sam zaczął patrzeć na siebie ich oczami. Podobnie dzieje się z człowiekiem odrzuconym. Po pewnym czasie zaczyna wierzyć, że nie zasługuje na miłość. Samarytanka przychodzi po wodę, ale Jezus bardzo szybko pokazuje, że chodzi o coś więcej. Rozmawia o pragnieniu, o wodzie żywej, czyli o sercu człowieka. Bo każdy człowiek nosi w sobie głód nie tylko miłości, nie tylko akceptacji, ale bycia naprawdę zobaczonym. Co to znaczy? Nie takim, jakim chciałby się wydawać, nie takim, jakim oczekują go inni, ale takim, jakim naprawdę jest. Wielu ludzi spędza całe życie, próbując zasłużyć na uwagę. Niektórzy szukają jej w sukcesach, inni w popularności, jeszcze inni w nieustannym pomaganiu wszystkim wokół. Ale pod tym wszystkim często kryje się jedno pytanie. Czy ktoś pokocha mnie takim, jakim jestem? Samarytanka po raz pierwszy spotyka kogoś, kto zna całą jej historię. I mimo to nie odchodzi. I to doświadczenie zmienia wszystko. Ta scena jest jeszcze bardziej niezwykła, jeśli pamiętamy kontekst. Żydzi i Samarytanie żyli w głębokim konflikcie, nie ufali sobie. Unikali kontaktów. Dodatkowo rozmowa mężczyzn z kobietą sam na sam była czymś nietypowym. Jezus przekracza wszystkie te granice. Nie zatrzymuje się przed etykietami. Nie patrzy na opinie. Nie definiuje człowieka przez jego przeszłość. I to jest bardzo ważne, bo człowiek zraniony odrzuceniem często żyje etykietami. Rozwiedziony, samotny, nieudacznik, niechciany, niewystarczający. Tymczasem Jezus nie patrzy na te etykiety. Patrzy na osobę. Tam, gdzie człowiek mówi, nie jestem wart, Jezus mówi, przyszedłem właśnie do ciebie. W rozmowie z Jezusem Samarytanka nie musi udawać, nie musi tworzyć lepszej wersji siebie. Nie musi zasługiwać na uwagę, nie musi ukrywać swojej historii. To niezwykle ważny moment, bo lęk przed odrzuceniem bardzo często każe nam zakładać maski. Myślimy, jeśli pokażę swoje słabości, zostanę odrzucony. Jeśli ktoś pozna prawdę o mnie, odejdzie. Jeśli odsłonię swoje rany, zostanę zraniony jeszcze bardziej. Tymczasem doświadczenie Samarytanki pokazuje coś odwrotnego. Najgłębsze uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy człowiek przestaje się ukrywać. Może właśnie dlatego wielu ludzi wraca z pielgrzymki odmienionych. Nie dlatego, że wydarzył się spektakularny cud, ale dlatego, że po raz pierwszy od dawna pozwolili sobie być prawdziwymi. Zapłakali, poszli do spowiedzi, poprosili o modlitwę, powiedzieli komuś o swoim bólu. A kiedy człowiek przestaje udawać przed Bogiem, wtedy zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Nie chodzi o publiczne opowiadanie całego swojego życia, chodzi o zgodę na prawdę przed Bogiem, przed samym sobą, czasem przed drugim człowiekiem. To właśnie wtedy zaczyna się wolność. Po rozmowie z Jezusem dzieje się coś niezwykłego. Samarytanka zostawia dzban. I to jest symboliczny gest. Przyszła po wodę, a odchodzi z czymś znacznie ważniejszym. Wraca do miasta, do tych samych ludzi, których prawdopodobnie wcześniej unikała. I już się nie chowa. Nie wycofuje. Nie boi. Mówi, pójdźcie zobaczyć człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Jeszcze chwilę wcześniej ukrywała się przed ludźmi. Teraz sama do nich wychodzi, dlatego że spotkała kogoś, kto przyjął ją z całą prawdą o jej życiu. Moi drodzy, w każdym z nas jest trochę Samarytanki. Każdy nosi jakieś doświadczenie odrzucenia. Czasem pochodzi ono z dzieciństwa, czasem z relacji, z małżeństwa, z grupy rówieśniczej, z miejsca pracy. Niektóre rany są bardzo stare, a mimo to nadal wpływają na nasze życie. Może właśnie dlatego ta Ewangelia jest tak ważna, bo pokazuje Boga, który nie omija ludzi zranionych, nie czeka, aż uporządkują swoje życie, nie domaga się najpierw doskonałości, najpierw siada obok nich przy studni, najpierw słucha, rozmawia, kocha, a dopiero potem przemienia. Samarytanka odkryła, że największym pragnieniem człowieka nie jest znalezienie idealnej relacji. Największym pragnieniem jest spotkanie kogoś, kto zna całą prawdę o naszym życiu i mimo to zostaje. Tak właśnie kocha Bóg. Kiedy patrzę na was podczas tych dni drogi, widzę ludzi bardzo zmęczonych. Widzę odciski, spocone twarze, czasem łzy i chwile zniechęcenia, ale widzę też coś jeszcze. Widzę ludzi, którzy każdego dnia mimo wszystko wstają i idą dalej. I właśnie taka jest droga wiary. Nie polega na tym, że nigdy nie jesteśmy zmęczeni. Polega na tym, że nawet zmęczeni pozwalamy Jezusowi usiąść obok nas przy studni naszego życia. Tam, gdzie kończą się nasze siły, bardzo często zaczyna działać Jego łaska.
1: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do Spraw Komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
3: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
2: Prefekt Dykasterii do Spraw Komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
4: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
2: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
5: Kiedy żymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
2: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
6: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. Po globalnym sukcesie serialu Chosen, platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: Wierność prawdzie nie zawsze spotyka się z aprobatą. Jezus uprzedza o trudnościach, ale obiecuje wsparcie w chwilach próby. Nie zachęca do walki, lecz do zachowania łagodności i mądrości. Wytrwałość w czynieniu dobra, nawet w obliczu niezrozumienia, jest najsilniejszym świadectwem. Często to właśnie w momentach bezradności działa najmocniej siła, której nie da się wypracować własnym staraniem. Spokój w trudnych chwilach bywa znakiem obecności czegoś większego. Pomyśl, kiedy ostatnio udało mi się zachować spokój, mimo

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 28, w którym obieży świat na próżno przemawia ludziom do rozsądku. Pociąg, który od San Francisco zrobił 900 mil drogi, opuściwszy Słone Jezioro i stację Ogden, jechał przez całą godzinę ku północy aż do rzeki Weber. Tutaj skręcił znowu na wschód poprzez kapryśne wyniosłości masywu Wasatch. Teren położony między tymi górami i łańcuchem gór skalistych przyczynił inżynierom amerykańskim bodaj najwięcej kłopotów. Rząd Stanów musiał spieszyć z pomocą, podpisując wysoką subwencję. W każdą milę budowanej tu drogi inwestowano aż 48 tysięcy dolarów, podczas gdy na równinie koszt takiego odcinka wynosił 16 tysięcy dolarów. Ale inżynierowie, jak wspomnieliśmy, nie próbowali iść w zapasy z przyrodą. Woleli pokonać ją podstępem. Aby dotrzeć do wielkiej równiny po drugiej stronie masywu, przebili tylko jeden tunel długości 14 tysięcy stóp. Przy Słonym Jeziorze trasa kolei wspięła się na swój najwyżej położony punkt. Od tego miejsca łagodnym łukiem spuszczała się ku dolinie Bitter Creek, aby następnie biec aż do działu wód Oceanu Atlantyckiego i Pacyfiku. Po drodze wciąż napotykało się rzeczki jak Muddy czy Green, które pociąg przebywał po niewielkich mostach. W miarę jak zbliżano się do celu, obieży świat okazywał coraz więcej niecierpliwości, a także i Fix chciałby już być u kresu tej mozolnej podróży. Bał się opóźnień, drżał przed wypadkami. Było mu pilniej niż samemu Fogowi postawić wreszcie stopę na ziemi angielskiej. O 10:00 wieczór pociąg przystanął na chwilę na stacji Fort Bridger, aby zaraz ruszyć dalej. Przebywszy 20 mil całą długość doliny Bitter Creek, skąd wypływa część wód tworzących do rzeczy Colorado, wjechał na terytorium stanu Wyoming. Nazajutrz, 7 grudnia, zatrzymał się przez kwadrans w Green River. W ciągu nocy napadało dużo śniegu, ale zmieszany z deszczem nie mógł on hamować biegu pociągu. Mimo to obieży świat nie przestawał się niepokoić, myśląc z rozpaczą, że masy mokrego śniegu mogą oblepić koła i zatrzymać parowóz. Też pomysł, zżymał się, jechać zimą w taką podróż. Nie mógł tu, jaśnie pan, poczekać do lata? Miałby lepsze widoki powodzenia. Gdy tak wierny sługa troskał się o stan nieba i termometru, pani Auda przeżywała jeszcze żywsze obawy, które pochodziły z całkiem innych powodów. Na stacji Green River kilku pasażerów wyszło z pociągu i przechadzało się po peronie, czekając na chwilę odjazdu. Między nimi młoda kobieta rozpoznała pułkownika Stampa, proktora, owego Jankesa, który tak grubiańsko zachowywał się w stosunku do pana Foga podczas mityngu w San Francisco. Pani Auda, nie chcąc, żeby ją zauważono, cofnęła się gwałtownie od okna. Była pod silnym wrażeniem tego spotkania. Przywiązała się do swego towarzysza, który, mimo chłodnego obejścia, co dzień dawał jej dowody zupełnego oddania. Nie ulega wątpliwości, że młoda hinduska nie rozumiała jeszcze istoty swego uczucia i nadawała mu miano wdzięczności, ale bez jej wiedzy stało się już ono czymś o wiele gorętszym. Nie dziw przeto, że ścisnęło się jej serce, gdy zobaczyła osobnika, któremu pan Fogg obiecał prędzej czy później wystawić rachunek za jego brutalne zachowanie. Oczywiście tylko zwykły traf zrządził, że pułkownik Proctor znalazł się w tym samym pociągu, ale kiedy już tak się stało, trzeba było za wszelką cenę przeszkodzić zetknięciu się jego z panem Finisem. Korzystając z chwilowej drzemki swego opiekuna, opowiedziała wszystko Fixowi i obieży światowi. Co? Proctor jedzie tym pociągiem? Wykrzyknął Fix. Ha! W takim razie niech pani będzie spokojna. Zanim zetknie się z imć, czy chciałem rzec, z szanownym panem Fogiem, osobnik ten będzie miał najpierw ze mną do czynienia. Jeśli dobrze pamiętam, to przede wszystkim ja mam z tym panem na pieńku. A zresztą ja się z nim porachuję, mimo że to pułkownik, dorzucił obieży świat. Panie Fix, podjęła hinduska, pan Fog nie odstąpi nikomu obowiązku pomszczenia obelgi. Przecież oświadczył, że wróci do Ameryki i odszuka tego gbura. Jeżeli spostrzeże pana proktora, nie będziemy w stanie zapobiec starciu i może z tego wyniknąć nieszczęście. Trzeba więc, żeby pan Fogg nie zobaczył Amerykanina. Ma pani rację, przyznał agent. to spotkanie mogłoby wszystko popsuć. Czy pan Fok wyjdzie z niego zwycięzcą czy zwyciężonym, w każdym razie podróż się opóźni, a to podchwycił Lokaj. Byłoby zbyt wielką przyjemnością dla panów z klubu Reforma. Za 4 dni będziemy w Nowym Jorku. Jeżeli przez 4 dni jaśnie pan nie wyjdzie z wagonu, możemy mieć nadzieję, że przypadek nie zetknie go z tym przeklętym Jankesem. Myślę, że jakoś się to zrobi. W tym miejscu rozmowa się urwała. Pan Fok przebudził się i zaczął przyglądać się okolicy przez ośnieżoną szybę. Ale później, gdy służący znalazł się sam na sam z inspektorem, zapytał: czy pan naprawdę biłby się za niego? Usłyszał odpowiedź krótką, wyrażającą niezłomne postanowienie: zrobię wszystko, aby go przywieźć żywego do Europy. Obieży świat wzdrygnął się mimo woli, ale w niczym nie odmienił swego pojęcia o panu Fogu. Wrócił do rozmyśleń nad skutecznym sposobem zatrzymania swego pryncypała w przedziale, tak, żeby go ominęła awantura z pułkownikiem. Miał nadzieję, że sprawa nie nastręczy zbytnich trudności, bo pan Fog był z natury niezbyt ruchliwy i mało ciekawy. Tymczasem detektyw znalazł widocznie rozwiązanie, bo w jakiś czas po tej rozmowie uczynił w obecności pana Filisa następującą refleksję. Jakże wolno mija czas w pociągu. Jednak mija, odparł dżentelmen. Na pokładzie parowca miał pan, zdaje się, zwyczaj grywać w wista? Tak, lecz tu nie mam ani kart, ani partnerów. To nic, karty się znajdą. Nie ma takiej rzeczy, której nie można by nabyć w amerykańskim pociągu. Co do partnerów zaś, gdyby tak pani na przykład... Ależ owszem, odparła z gotowością młoda wdowa. Umiem grać w wista, to też należy do angielskiego wychowania. Obieży świat pośpieszył na poszukiwanie stewarda i po chwili wrócił z 2 taliami kart, zapasem fiszek, sztonami i małym stolikiem pokrytym suknem. Niczego nie brakowało. Rozpoczęła się gra. Pani Auda grała zupełnie poprawnie, a nawet zasłużyła parokrotnie na pochwałę surowego pana Filisa. No, załatwione, mruknął do siebie obieży świat. Teraz nie ruszy się z miejsca. O 11 rano pociąg dotarł do działu wód obu oceanów. Było to w Pass Bridge, położonym na wysokości 7724 stóp angielskich ponad poziomem morza, jednym z najwyższych miejsc tej pnącej się przez góry skaliste trasy. Na stoku basenu atlantyckiego wiły się już pierwsze, mniejsze i większe dopływy North Platte River. Od północy i wschodu cały horyzont przysłaniała półokrągła kurtyna, którą tworzy północna część gór skalistych ze szczytem Laramie. Między tym pasmem górskim a linią kolejową leżały wielkie, dobrze nawodnione równiny. Na prawo zaczynały się pierwsze wzniesienia górzystego masywu. Zakręcał on na południe aż ku źródłom rzeki Arkansas, jednego z większych dopływów Missouri. O 12:30 mignęły przed oczami pasażerów zabudowania fortu Hilek, który strzeże doliny. Jeszcze kilka godzin i ciężka przeprawa przez góry skaliste będzie tylko wspomnieniem. Nasi podróżni mogli mieć nadzieję, że ten trudny etap podróży minie bez wypadku. Śnieg przestał padać. Powietrze stało się ostre i suche. W dali zrywały się jakieś ptaki przerażone widokiem parowozu. Drapieżników nie było widać przez cały czas. Nie pokazał się ani jeden wilk czy niedźwiedź. Jak okiem sięgnął, ciągnęła się naga, pustynna równina. Po smacznym śniadaniu, które podano do przedziału, pan Fok i jego partnerzy wzięli się znowu do kart. Ale w tym momencie dały się słyszeć gwałtowne gwizdki i pociąg stanął. Obieży świat wysunął głowę przez okno, ale niczego nie dostrzegł. W zasięgu jego wzroku nie było żadnej stacji. Pani Auda i Fix mieli chwilę obawy, czy przystanek ten nie skłoni pana Foga do zejścia na peron, ale na szczęście dżentelmen zadowolił się wysłaniem swego lokaja. Zobacz, co się stało, rzekł do obieży świata. Ten wysunął się z wagonu. Wysiadło około 40 podróżnych, w tej liczbie i pułkownik Proctor. Pociąg zatrzymał się przed czerwonym sygnałem zamykającym drogę. Stali tu już palacz i maszynista, żywo dyskutując z dróżnikiem, którego wysłał na spotkanie pociągu zawiadowca najbliższej stacji Medicine Bow. Podróżni podeszli do kolejarzy i przyłączyli się do dyskusji, a Ray wodził jak zawsze arogancki i butny Stamp Proctor. Gdy obieży świat znalazł się w pobliżu, doszły go słowa dróżnika. Nie ma mowy o tym, żeby się dało przejechać. Most Medicine Bow jest naruszony i nie wytrzyma ciężaru pociągu. Most, o którym mowa, zawieszony był nad bystrą rzeką o milę od miejsca, gdzie zatrzymał się pociąg. Według tego, co utrzymywał strażnik, groził zawaleniem, bo niektóre przęsła pękły. Nie można było ryzykować przejazdu i strażnik nie przesadzał w najmniejszym stopniu, mówiąc o niemożliwości korzystania z mostu. Zresztą, gdy narwany z natury Amerykanin staje się ostrożny, byłoby szaleństwem nie pójść w jego ślady. Obieży świat nie śmiał powtórzyć złej nowiny swemu panu. Stał nieruchomy jak słup i zaciskał zęby.
3: Do diabła! Huknął pułkownik Proktor. Nie będziemy tu chyba czekać, aż śnieg nas przysypie.
2: Panie pułkowniku, odparł maszynista, już telegrafowaliśmy do stacji Omaha o przysłanie pociągu, ale nie widzi mi się, żeby przyszedł do Medicine Bow wcześniej niż za 6 godzin.
4: 6 godzin?
2: Zakrzyknął obieży świat. Ano tak, rzekł maszynista. Zresztą tyle czasu będzie nam trzeba, aby dostać się piechotą do stacji. Przecież stacja jest nie dalej niż mile, zauważył ktoś z obecnych.
3: O mile, ale na drugim brzegu rzeki.
2: A czy nie można by się przeprawić jakąś łodzią?
3: Nie ma mowy.
2: Rzeka wezbrała po deszczach. To potok górski. Będziemy musieli zboczyć z drogi z 10 mil, żeby dotrzeć do brodu.
5: Pułkownik wyrzucił z siebie wiązankę przekleństw pod adresem towarzystwa kolejowego i samego maszynisty.
2: Obieży świat, wściekły, miał wielką ochotę zawtórować mu po swojemu. Oto wyłoniła się przed nimi przeszkoda, której banknoty pana Foga tym razem nie przezwyciężą.
5: Zresztą niezadowolenie było ogólne. Perspektywa opóźnienia podróży, a także konieczność wędrowania pieszo z 15 mil przez zaśnieżoną równinę skwasiły humory pasażerów. Podniosły się krzyki, wrzawa, rozległy się głośne złorzeczenia, które na pewno ściągnęłyby uwagę pana Foga, gdyby ten dżentelmen nie był pochłonięty grą.
2: Wreszcie obieży świat uznał, że tak czy inaczej trzeba powiadomić pana o sytuacji. Zwiesiwszy głowę, ruszył ku wagonowi, gdy wtem odezwał się głośno maszynista Forster, typ prawdziwego Amerykanina.
3: Proszę panów, może by się i znalazł sposób przejechania.
2: Przez most? Spytano go.
3: Przez most.
2: Naszym pociągiem? Rzucił pułkownik.
3: No tak.
2: Obieży świat zawrócił i chłonął słowa maszynisty.
3: Ale most grozi zawaleniem, zdziwił się konduktor. To nie jest, odparł Forster. Myślę, że jeśli puścić pociąg całą parą, to uda się go przejechać.
5: Tam do licha, wykrzyknął obieży świat.
2: Ale pewnej liczbie podróżnych propozycja wydała się kusząca. Najmocniej przypadła do gustu pułkownikowi Proktorowi. Tej szalonej pałce rzecz wydała się całkiem prosta. Powołał się na fakt, że kiedyś inżynierowie powzięli myśl przeskakiwania rzek bez mostów, po prostu siłą rozpędu. Po chwili wszyscy zebrani byli już za wykonaniem projektu maszynisty.
3: Mamy 50 szans na 100, że przejedziemy, mówił jeden.
6: 60, dowodził drugi. 80, 90 na 100.
2: Obieży świat stał osłupiały. Jakkolwiek gotów był na wszystko, aby tylko przebyć rzekę, jednakże wydało mu się, że pasażerowie poczynają sobie zbyt po amerykańsku. Zresztą jest dużo prostsze wyjście, myślał sobie. Ale tym wariatom nie przyjdzie nawet to do głowy.
3: Proszę pana, zwrócił się do jednego z podróżnych. Czy aby pomysł maszynisty nie jest zbyt ryzykowny, może by...
6: 80 szans na 100,
2: odparł Amerykanin i odwrócił się plecami.
5: Możliwe, mówił obieży świat, zwracając się do innego dżentelmena. Ale jeśli się zastanowić...
3: Nie ma co się zastanawiać, to zbyteczne, krzyknął pasażer, wzruszając ramionami. Wystarczy, że maszynista jest pewien swego.
2: Owszem, przejechać można, perswadował lokaj. Mimo to byłoby przecież rozsądniej.
3: Co? Co rozsądniej?
2: Pułkownik aż podskoczył, słysząc to słowo.
3: Pełną parą, słyszysz pan? Pełną parą!
2: Wiem, rozumiem, jąkał obieży świat, któremu nie dawano dojść do słowa. Ale byłoby mimo wszystko, jeżeli nie rozsądniej, bo widzę, że to słowo jest panom niemiłe, to bądź co bądź dużo prościej.
3: Jak? Co? Gdzie? Dlaczego ten kiep chce tutaj ze swoim dużo prościej?
2: Rozległo się ze wszystkich stron. Biedaczysko opuścił ręce, nie wiedząc, do kogo się zwrócić.
3: Tchórz pana oblecia, urągał Proktor.
5: Mnie tchórz miałby oblecieć? Oburzył się lokaj.
3: Dobrze, niech będzie co chce.
2: Pokażę wam, panowie, że w potrzebie Francuz zachowa się równie po amerykańsku jak wy, albo i lepiej.
3: Proszę do wagonów, wsiadać,
2: zawołał konduktor.
5: Pal was licho, do wagonów, rozsierdził się obieży świat.
2: Ale niech mi nikt nie wmawia, że nie byłoby dużo prościej najpierw przejść ten most piechotą, a dopiero potem spróbować owej amerykańskiej sztuki z pociągiem.
5: Rozległ się drugi gwizd.
3: Od strony lokomotywy dochodziło tylko jakby jednostajne zawodzenie. Tłoki uderzały 20 razy na sekundę. Osie dymiły w łożyskach. Wydawało się, że pociąg, pędząc w tej chwili z szybkością 100 mil na godzinę, nie dotyka już szyn. Szybkość jakby pochłonęła wagę. I rzecz nie do wiary. Most przejechano. Pociąg po prostu przeskoczył z brzegu na brzeg, a rozpęd był tak wielki, że dopiero 5 mil dalej maszynista zdołał zatrzymać parowóz. Ledwie jednak ostatnie koła oderwały się od mostu, budowla z trzaskiem runęła w nurt rzeki.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.